Richard the Sheriff śpiewali Clapton w poniedziałkowy poranek. Zastrzelił szeryfa, my strzelamy w stronę budzika po weekendzie. Ale niestety nastał poniedziałkowy poranek. No i co robić? Trudno. Trzeba wstawać. Wstańcie razem z nami. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jagi, Tomek Workiewicz. Dzień dobry. Za krótką chwilę zaprosimy was na pierwsze o poranku wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Mamy godzinę 6, 5 października w poniedziałek. Czas na wiadomości radia. Złote przeboje, które przedstawi Iwona Barańska.
2: Uwaga na gęste mgły. W większości kraju alerty pierwszego stopnia. Duży pożar hali magazynowej w Słubicach w Lubuskiem. Ciąg dalszy piłkarskiego maratonu. Biało-czerwoni grają dzisiaj z Bośnią i Hercegowiną. Kolejny poranek z gęstymi mgłami. W większości kraju obowiązuje jeszcze przez 4 godziny alert najniższego pierwszego stopnia. Lokalnie widoczność spada poniżej 200 metrów. Uważajcie w drodze do pracy. Duży pożar hali magazynowej w Słubicach. Ogień objął obiekt, w którym znajdował się sprzęt AGD, w tym urządzenia zasilane bateriami. Kiedy pierwsze zastępy dojeżdżały na miejsce, pożar był już w pełni rozwinięty.
3: Biorąc pod uwagę to, że lokalizacja jest poza miastem, najbliższe zabudowania to jest odległość kilku kilometrów, nie ma zagrożenia przede wszystkim dla mieszkańców. Mimo to na miejscu pracują specjaliści z grupy chemiczno-ekologicznej, którzy na bieżąco monitorują powietrze.
2: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy Lubuskiej Straży Pożarnej. W chwili wybuchu pożaru w hali nikogo nie było. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest na razie znana. Kierowcy podróżujący przez województwo łódzkie autostradą A1 zarówno w kierunku Łodzi, jak i Katowic muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu. W związku z remontem z ruchu zostaną wyłączone pas prawy oraz awaryjny, a jazda będzie możliwa wyłącznie pasem lewym przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Roboty według planu potrwają do piątku. To już dziś wieczorem nasi piłkarze zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w meczu czwartej kolejki Ligi Narodów. Pierwszy gwizdek o 20:45, a plan jest jeden.
4: O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
2: Mówi bramkarz naszej reprezentacji Marcin Bułka. Przypomnę, ponad tydzień temu w Warszawie w spotkaniu z Bośnią padł bezbramkowy remis. Na półmetku zmagań w Lidze Narodów Polska z 4 punktami zajmuje 3 miejsce w grupie B4. Prowadzi Szwecja, drudzy są Bośniacy, a ostatni Rumuni. Bezpośredni awans do najwyższej dywizji A uzyska zwycięzca grupy, a drugi zespół zagra w barażach.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
5: Pogoda od rana rzuca nam małe wyzwanie. Ze względu na mgły widoczność może być miejscami bardzo ograniczona. W takich warunkach najważniejsze są włączone światła, a także bezpieczny odstęp i zero gwałtownych manewrów. Na głównych wlotach do stolicy Podkarpacia ruch zaczyna się zagęszczać, między innymi od strony Łańcuta i Boguchwały.
0: Pogoda w Rzeszowie.
5: Poniedziałkowy poranek zaczynamy dość rzeźko. Na termometrach mamy teraz około 6 stopni. Miejscami w regionie unoszą się mgły. Co prawda deszczu w prognozach nie widać, ale poranek upłynie nam pod znakiem wilgoci. Mamy też dobre wieści. W ciągu dnia pogoda zdecydowanie złagodnieje. Chmury i mgły ustąpią, a słońce rozgrzeje miasto do przyjemnych 19 stopni. Wiatr powiewa słabo, nie przeszkadza.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po 6 wrócimy do czasów, w których muzyka była genialna, kino wielkie i bezlitosne.
6: Także po 6 z okazji dnia przymusowego, czyli poniedziałku, wystąpi u nas bezlitosna szkoła życia. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Gramy największy przebój zespołu Eruption, One Way Ticket. 4 po 6.

0: I wtedy przyszedł maj. Zobaczycie, jak niedługo przyjdzie. Jeszcze tylko październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec.
1: No,
0: o Jezus, Maria, jednak długo. Dzień dobry, mówimy wam w dzień przymusowy, dzień poweekendowy, poniedziałek, 5 dzień października. Zaczynamy 41 tydzień roku i zaglądamy o 6.10 do kalendarza.
2: 64 lata temu odbyła się premiera Doktora No, czyli pierwszego filmu o Jamesie Bondzie.
0: Tum, tum, tum, tum.
2: Tego samego dnia do sprzedaży trafił również pierwszy w historii singiel zespołu The Beatles.
3: Love me do.
0: Yeah.
2: Dzisiaj obchodzimy natomiast światowy

0: Światowy Dzień Mieszkalnictwa.
1: No i dlatego postanowiliśmy ten poniedziałek przywitać pokojowo. A jak się mają państwo słuchacze, kochani, wyspani, uśmiechnięci, cieszą się z... Dobra, 22, 4, 4 i 3, 0. Po prostu dzwońcie i dajcie znać, jak się macie w ten poniedziałek. A my zagramy Shakey na Stevensa. Jest 11 minut po 6.

0: Aha, zespół Aha w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Zespół z Norwegii, nie wiem czy wiecie, największą mniejszością narodową w Norwegii są Polacy, czyli jak się tam mawia, Norwegia dla Norwegów i Polaków. A my budzimy Polacy do pracy, w poniedziałek wstajemy, 18 po 6.
1: Można by tutaj krzyknąć, a norweska emerytura to co? Też dla nas, też dla nas, kochani. My tymczasem z okazji poniedziałku zadamy klasyczne, sakramentalne pytanie. I co ja robię tu? Elektryczne gitary nam zaśpiewają. Już za kilka minut, bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
3: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
4: A w dodatku można go podać również na noc.
3: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Ogród, kawa, taras i żadnego malowania desek.
11: Zakup desek kompozytowych w edeska.pl to był świetny wybór.
10: Bo to deski z dużą zawartością drewna i bez potrzeby konserwacji.
11: Odporne na deszcz, śnieg, mróz, promieniowanie UV. Na taras, elewację i ogrodzenie.
10: A próbki przesłali nam wcześniej. Doskonale dopasowaliśmy deski do domu i ogrodu.
11: I kupiliśmy na edeska.pl z transportem pod dom. Deska kompozytowa na każde warunki. Tylko w edeska.pl.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
16: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
17: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
16: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
17: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
16: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
17: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
18: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.

0: robocie, na zakładzie, na kompanii, jakkolwiek nazywacie swoje miejsca pracy, czas się przybliżyć do tego miejsca pracy, czas zacząć ten proces przybliżania się. My jesteśmy z wami o 6:30 rano i sprawdzamy, kto już wstał razem z nami. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć moje radio, mam się fantastycznie w ten poniedziałek, kocham życie, kocham świat, a to, że jesteście, to jest najpiękniejsze, co się przydarzyło. Pozdrawiam.
2: No dziękujemy, no bardzo, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy i mamy nadzieję, że i my kiedyś osiągniemy stan, w którym poniedziałek zacznie radować, tak jak naszą słuchaczkę. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla tych, którzy zaspali, spóźnili się na apel poranny radia z Złotem Przeboje, a teraz będą dźwięki, które sprawią, że naprawdę poczujemy odrobinę szczęścia w poniedziałek. Felicita, Albano, Robina Power, w 6:30 Radio Złote Przeboje, na dzień dobry. Tylko my tak budzimy.

0: Turn Around. To była grupa Ace of Base w radiu Złote Przeboje. Szwedzi z pozdrowieniami dla tych, którzy po weekendzie czują się tak zakręceni, że gdzie się nie odwrócą, tam napotykają na jakieś poniedziałkowe trudności. Jesteśmy z wami, czuwamy, żebyście nie spóźnili się do roboty. Za 24 minuty będzie 7.
1: Dzień dobry, w poniedziałkowy poranek wam mówimy. Jeśli macie ciotkę, która ma na imię Faustyna albo Apolinary, to za chwilę będzie coś dla cioci. U cioci na imię Ninak zagra, szwagier Kolaska w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dalmajer kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
14: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
15: Jak każda prawdziwa kobieta, kocham buty. W salonie Bucik wybrałam już bajeranckie trampki do szkoły i super wygodne sandałki z letniej wyprzedaży. Wypatrzyłam też kapitalne kozaczki z nowej kolekcji jesień-zima. A moja siostrzyczka mierzy swoje pierwsze buty do nauki chodzenia marki Emel.
16: Profesjonalny salon obuwniczy dla dzieci Bucik zaprasza po buciki do szkoły z nowej kolekcji na jesień i zimę.
17: Uwaga! Teraz salon obuwniczy Bucik. Rzeszów Galeria Grafika, pierwsze piętro oraz salon Tex Przemyśl, Wincentego Pola 17. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu emyślnikbucik.pl.
18: Reklama.
19: Złote przeboje w drodze.
20: Ruch w mieście robi się wyraźniejszy, a mgły mogą jeszcze miejscami przeszkadzać na dojazdach do Rzeszowa. Więcej aut pojawia się m.in. na warszawskiej, lubelskiej, podkarpackiej i Alei Sikorskiego. Kto jedzie od strony Kolbuszowej, powinien brać pod uwagę roboty na DK9.
19: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Nie wiem, w jakich nastrojach budzicie się po weekendzie. My się budzimy w nastrojach filozoficznych, a mianowicie mamy taką refleksję. Życie nauczyło nas, że między niedzielą a wtorkiem jest poniedziałek.
2: Mnie życie nauczyło, że 1/7 całego życia to poniedziałek.
3: Życie nauczyło mnie, że kto w weekend chce pospać dłużej, temu wyzbierają wszystkie grzyby.
1: To prawda, to prawda.
4: Mnie z kolei życie nauczyło, że najkrótsza droga do szczęścia prowadzi przez lodówkę.
1: Jakie to głębokie.
3: Tak. A wy jak dokończylibyście to zdanie? 22 4 4 i 3 0. I adres poranek małpa złote przeboje.pl.
1: Życie nauczyło mnie, że za najciekawsze rozwinięcie tego zdania obiecujemy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: fajnie gramy, ależ my cudownie budzimy Rozana Toto w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 5 minut 7. Teraz jakże ważne pytanie po weekendzie. Kto tankował w weekend? Myślę oczywiście o stacjach paliw.
1: Benzyna i diesel mocno w dół. Oto od soboty na stacjach działa rządowy program obniżek. No i sprawdzimy, ile można zaoszczędzić. Sprawdzimy to w najbliższych wiadomościach o 7. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: złote przeboje.
1: Autopromocja.
2: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
0: Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
10: Tak. Już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
9: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
10: Pokaż. No, fajne, pasuje.
11: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
18: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
19: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
20: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.

0: Margo. Meble na wymiar. Kraczkowa 1624. Wejdź na www.margomyślnikmeble.pl i umów się na bezpłatny pomiar. Reklama.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Mamy godzinę 7, w kalendarzu jest 5 października i to jest poniedziałek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Brańska.
3: Na stacjach taniej benzyna i diesel kosztują ponad złotówkę mniej niż jeszcze w piątek. Wyciek danych klientów wakacje.pl. Wykradzione mogły zostać dane tysięcy klientów. Monachium pożegnało Oktoberfest. W tym roku przyciągnął rekordową liczbę gości. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż jeszcze w piątek. Od soboty znów działa rządowy program Ceny Paliwa Niżej. Na stacjach paliw trwa tankowanie i dyskusja. Komu zawdzięczamy obecne podniżki, obniżki i wcześniejszy ich brak?
4: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
5: Spadły, dawno powinny spaść, jakby rząd opuścił ceny. Wie pan. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
6: Te ich przepychanki to wszystko. Jeden lepszy od drugiego, więc na to nie zwracam uwagi.
3: W czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która według rządu pozwala zrekompensować budżetowi państwa wydatki związane z obniżką cen. Przypomnę, że jeszcze dziś za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł, a za diesla 7,88. Czy jutro będzie drożej, czy taniej? Przekonamy się w okolicach południa. Wtedy swoje obwieszczenie o cenach maksymalnych opublikuje minister energii. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina.
7: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
3: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zaleca też klientom, by zastrzegli swój PESEL. Późnym wieczorem zakończył się w Monachium Oktoberfest, największy ludowy festyn na świecie. Organizatorzy podali, że w tym roku padł absolutny rekord frekwencji. W stolicy Bawarii bawiło się w sumie 7 400 000 gości. To prawie 1 000 000 osób więcej niż w zeszłym roku. Browarnicy sprzedali ponad 6,5 miliona litrów paliwa. Prawie 1/3 odwiedzających Oktoberfest to goście z zagranicy, głównie z USA, Włoch, Wielkiej Brytanii i Austrii. Piątą najliczniejszą grupę cudzoziemców stanowią Polacy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Jest życie bez Cristiano Ronaldo. Portugalia wygrała kolejny mecz w Lidze Narodów po tym, jak CR7 obrażony opuścił zgrupowanie. Tym razem pokonała Norwegię 2-1 i jako pierwsza zapewniła sobie awans do ćwierćfinału. A dziś sprawdzimy, czy jest życie bez Roberta Lewandowskiego. Polska o 20:45 zagra na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Pierwsze w tym sezonie Formuły 1 zwycięstwo Red Bulla i Maxa Verstappena. Holender wygrał przeniesioną do Malezji Grand Prix Bahrainu. Coraz bliżej pierwszego w karierze tytułu jest Włoch Kimi Antonelli, który był drugi, bo jego partner z Mercedesa, George Russell, miał awarię na 4 okrążenia przed metą.
1: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
9: Miasto wchodzi już w poranny szczyt. Przy szkołach, rondach i głównych skrzyżowaniach robi się gęściej. Uważniej trzeba jechać Rejtana, Lwowską, Krakowską, Powstańców Warszawy i przy mostach. Miejscami może się jeszcze utrzymywać mgła, więc ściągnijcie nogę z gazu. Upewnijcie się, że macie włączone odpowiednie światła i jedźcie bezpiecznie do celu.
1: Pogoda w Rzeszowie.
9: Przed nami dość wymagający poranek ze względu na gęste miejscami mgły. Choć deszczu w planach nie ma, to chłód i ograniczona widzialność dadzą się we znaki zarówno kierowcom, jak i pieszym. Na szczęście z każdą godziną będzie lepiej. Mglisty, szary poranek ustąpi miejsca znacznie przyjemniejszej pogodzie, a temperatura w ciągu dnia wzrośnie do bardzo komfortowych 19 stopni.
10: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
2: Dzień dobry, po siódmej pojawi się w naszym porannym programie zabytkowa kasa z odzysku. Dzień dobry, po siódmej pojawi się też u nas świątynia męskiego dumania. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry w poniedziałek. Black or white, black or white. Czarna czy biała do śniadania. Michael Jackson i codzienny poranny dylemat.

0: Kasa leży nie tylko na ulicy, poważnie w zabytkowych zamkach, słuchajcie, leżą zabytkowe pieniądze zabytkowe i mamy dowód na to.
1: Ile razy archeolodzy przeszukali zamek w Czersku, to ciężko policzyć, no a tymczasem 9-latek w czasie zwiedzania starej warowni znalazł srebrnego półtoraka z 1624 roku. Mazowiecki konserwator zabytków potwierdził, że moneta przetrwała tam ponad 4 wieki.
2: Ponad 4 wieki. Szacun wielki. A teraz zostanie wydana na fast foody, pokemony i figurki z Minecrafta. 13 minut po godzinie 7. Jennifer Lopez teraz z okazji poniedziałku, żeby się był powód uśmiechnąć. Właśnie teraz. Słuchacie radia Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: pani Desiree Les, która tutaj musimy przypomnieć, zwłaszcza w poniedziałek, kiedy są niektórzy stoją przed lustrem i usiłują doprowadzić koafiurę do porządku. Desiree Les to jest pierwowzór fryzury detektywa Rutkowskiego. Wielki tak. Szacun, naprawdę. 19 minut po siódmej, radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry. W poniedziałkowy poranek wam mówimy, gdzieś tam na południu Europy jeszcze cykają cykady. U nas już kruki i wrony, bo już październik. Cykady na cykladach, Manamo, już za chwilę u nas. Na dzień dobry.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
13: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama.

0: Oto twoja chwila prawdy oraz moment zdemaskowania prawdziwych męskich motywacji. To są słowa Iwony, która ma teraz rozwinąć tę jakże straszną myśl.
1: No prawda jest taka, panowie, że przeciętny mężczyzna w ciągu każdego roku przez 7 godzin ukrywa się w łazience.
0: To dużo?
1: Ukrywa się tylko po to, żeby mieć ciszę i spokój.
2: Ale no, jak to mówią, coś za coś. Ceną ciszy i spokoju jest niedokrwienie łydek. Jest 7:30, to jest Radio Złote, trzeba je na dzień dobry, a teraz wspomnienie weekendu. There's a party, DJ Bobo.

0: medie bellissimo. Tak brzmi po włosku zdanie. Poniedziałek jest piękny. Czyli widzicie, wystarczy tylko zmienić język i coś brzydkiego nagle trochę pięknieje. Eros Ramazzotti zaśpiewał nam w piękny poniedziałkowy poranek w Radiu Złote Przeboje za 24.08.
1: Na poniedziałek to mamy coś idealnego. Memu miastu na do widzenia. Piosenka Budki Suflera pojawi się już za kilka chwil dla tych, którzy właśnie wpadają w czarną dziurę roboty i wychyną z niej gdzieś w okolicach piątku. To bądźcie z nami, a my za chwilę sprawdzimy, jak się jedzie w kierunku pracy.
2: Autopromocja.
3: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
4: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
2: Autopromocja.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
17: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
16: A gdzie tak jest?
17: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
16: O, już zatrudniam.
17: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
19: Reklama.
20: Złote przeboje w drodze.
21: To jedna z najbardziej wymagających godzin na drogach. Ruch spory przy szkołach, przystankach i na trasach do centrum. Więcej uwagi potrzeba na Hetmańskiej, Kopisto-Okulickiego, Armii Krajowej i Alei Cieplińskiego. Poza miastem nadal ważne są utrudnienia na S19 oraz na trasie Rzeszów-Dylągówka. Do tego miejscami jazdę utrudniają mgły i zamglenia.
20: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Życie nauczyło mnie, że kiedy wszystko idzie zgodnie z planem, to znak, że na pewno o czymś zapomniałem. Dzisiaj od rana bawimy się w dokończenie właśnie tego zdania. Życie nauczyło mnie, że 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: Życie nauczyło mnie, że trzeba się cieszyć każdym dniem, każdym wschodzącym promieniem słoneczka, każdym kwiatkiem, każdym uśmiechem. Życie nauczyło mnie, że na naukę nigdy nie jest za późno. Życie nauczyło mnie, że trochę trzeba słuchać swojej intuicji.
3: No tak. Życie nauczyło mnie, że jak poniedziałek idzie dobrze, to i tak coś przywali znienacka. A wy, kochani, jak dokończylibyście to zdanie? 22, 4, 4 i 3 zera albo adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy za najciekawsze rozwinięcie zdania. Życie nauczyło mnie, że obiecujemy złotą kawę porannego programu z prowadzącymi na pudełku. 22, 4, 4 i 3 zera.
0: Mamy temat.

0: tym głosem, to możemy się budzić i zaczynać nowy dzień, nowy tydzień. Chris Rea w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Z kolei z oglądaniem reprezentacji Polski ich meczów jest jak z pilnowaniem małego dziecka. Jak patrzysz non stop, to nuda, nic się nie dzieje. Jak raz spuścisz z oka, to od razu coś się odwala. Na przykład 6-0.
1: Tak, to efektowne zwycięstwo 6-0 z Rumunią. No apetyty rosną teraz, no i dzisiaj gramy z Bośnią i Hercegowiną. Problem w tym, że na boisku zabraknie Roberta Lewandowskiego. Więcej o tym już za kilka minut w wiadomościach o 8.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
13: Za mnie!
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
18: Tak. Już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
17: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
18: Pokaż. No, fajne, pasuje.
19: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
20: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
21: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
22: Codziennie niskie ceny.
23: Reklama. Piąty dzień października mamy i to jest poniedziałek, jest punktualnie ósma. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Śmiertelne potrącenie na pasach w Nowym Sączu. Dziś prokuratura przesłucha kierowcę. Trudne warunki w Tatrach i seria wypadków w weekend. Bez Lewandowskiego, ale z nadziejami na zwycięstwo. Wieczorem Polska gra z Bośnią i Hercegowiną. Prokuratura ma dziś przesłuchać kierowcę, który potrącił pieszego w Nowym Sączu. 21-latek wyprzedzał inny samochód i uderzył w mężczyznę na przejściu. Pieszy zginął na miejscu. Kierowca został zatrzymany przez policję. Był trzeźwy, pobrano od niego krew do badań na obecność innych substancji. Potężny pożar hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Ogień wybuchł wczoraj po 21:00. W budynku składowany był sprzęt elektroniczny, baterie i sprzęt AGD. Trwa dogaszanie pożaru. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych, a sytuacja jest opanowana, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
0: W tej chwili sytuacja jest pod kontrolą. To, co najważniejsze, nie rozprzestrzenia się, nie ma zagrożenia na budynki, które znajdują się w pobliżu.
1: Na miejscu pracowała też specjalna grupa chemiczna strażaków, która badała, czy doszło do skażenia powietrza. Nie było takiego zagrożenia. Czarna seria wypadków w Tatrach. W weekend zginął turysta, który spadł z zawratu, a kolejny po upadku w rejonie Koziej Przełęczy w stanie krytycznym trafił do szpitala. Ratownicy TOPR interweniowali także po kolejnych groźnych wypadkach. W wyższych partiach gór śnieg jest zlodowaciały, a strome szlaki bardzo niebezpieczne. TOPR apeluje, by bez odpowiedniego sprzętu i doświadczenia zrezygnować z takich wyjść. Okazałe zwycięstwo nad Rumunią aż 6-0 znów obudziło nadzieję w naszej reprezentacji na dobry wynik w Lidze Narodów. Dziś gramy z Bośnią i Hercegowiną, ale gramy bez Roberta Lewandowskiego, który pauzuje za żółte kartki.
2: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
1: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Jeśli biało-czerwoni dziś wygrają, to awansują na drugie miejsce w grupie B4 i zwiększą swoje szanse na awans do dywizji A Ligi Narodów. Dokończą te rozgrywki w listopadzie. Początek dzisiejszego meczu o 20:45.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
13: Paranyszczyt nadal jest odczuwalny w centrum i na głównych ulicach. Wciąż chwilami jest ciasno, szczególnie na Lwowskiej, Rejtana Lubelskiej i Krakowskiej. Na drogach poza miastem trzeba uważać na odcinki z robotami i ograniczeniami prędkości. W takich warunkach pośpiech jest najgorszym doradcą, dlatego uzbrójcie się w cierpliwość i bezpiecznie jedźcie do celu.
24: Sponsorem programu jest JC Klima Rzeszów. Sprzedaż, montaż i serwis klimatyzacji. www.klima-rzeszow.pl.
3: Pogoda w Rzeszowie.
13: Temperatura w stolicy Podkarpacia dochodzi do około 8 stopni. Miejscami wciąż trzyma mgła, która najdłużej może utrzymać się w okolicach mostów oraz na trasach wylotowych z miasta. Deszczu nie będzie, a z każdą kolejną godziną pogoda zacznie się poprawiać. Za mgły i chmur wyjrzy słońce, zrobi się znacznie przyjemniej. W najcieplejszym momencie dnia, ten wypada na okolice godziny 15, temperatura wzrośnie do 19 stopni.
3: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM.
24: Sponsorem programu była JC Klima Rzeszów. Sprzedaż, montaż i serwis klimatyzacji. www.klima-rzeszow.pl.
23: Dzień dobry, po ósmej pojawi się ona, genialna Krystyna Iwona w cyklu Życie Ssaków Polskich wyjaśni sukcesy polskiej piłki kopanej.
25: Także po ósmej w związku z coraz bliższym listopadem wyjaśnimy, z czego się składa cena znicza. Nie chodzi o znicz pruszków, to jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, gramy Genesis, 4 po 8.

0: Przed nami chwila prawdy, prawdy o sukcesach naszej reprezentacji w piłce nożnej. Są tak spektakularne, że zajęła się nimi nieoceniona Krystyna Igon.
1: Tak, i teraz rozwinie temat, dlaczego, uwaga, dlaczego polska młodzieżówka ma osiągnięcia, na przykład ograli Szwedów, a dorosła kadra gra źle, pomijając mecz z Rumunią. Posłuchajmy.
2: Życie ssaków polskich.
3: Te nieopierzone hasają jak natchnione, a dojrzałe są jak wyliniałe. Dla naszych

0: Naszych orłów dorosłość jest jak horyzont zdarzeń w czarnej dziurze. A są to zdarzenia bliskie naturze. Rosną im błony pławne między palcami. Zaczynają ich dopadać limity i ograniczenia wieku dojrzałego.
1: A łapie wszystko boli.
0: Stawy ulegają zdrewnieniu. Zbyt bujne owłosienie w uszach nie pozwala dosłyszeć poleceń od trenera.
1: No podaj, podaj!
0: Generalnie pojawiają się opory wewnętrzne i zewnętrzne. Już szrony na głowie, już nie to zdrowie, a w sercu Jan Urban.
2: Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.
3: Życie ssaków polskich, czyli świat według Krystyny Iwony.

0: czy wiecie, może pamiętacie, że w Polsce w okresie PRL-u piosenka Rasputin była zakazana jako godząca w ZSRR. W ogóle wiele rzeczy było, dziwnych rzeczy było zakazanych wtedy. Rasputin Bonnie M w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 22 po 8.
1: Lady Punk i piosenka, która godzi w nasze weekendowe przyzwyczajenia już za kilka chwil. Piosenka, która nazywa się Fabryka Małp. No zupełnie jak wspomnienie tych ostatnich dwóch dni. Bądźcie blisko, polecamy się.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Jak każda prawdziwa kobieta, kocham buty! W salonie Bucik wybrałam już bajeranckie trampki do szkoły i super wygodne sandałki z letniej wyprzedaży. Wypatrzyłam też kapitalne kozaczki z nowej kolekcji jesień-zima. A moja siostrzyczka mierzy swoje pierwsze buty do nauki chodzenia marki Emel.
5: Profesjonalny salon obuwniczy dla dzieci Bucik zaprasza po buciki do szkoły z nowej kolekcji na jesień i zimę.
6: Uwaga! Teraz salon obuwniczy Bucik. Rzeszów Galeria Grafika, pierwsze piętro oraz salon Tex Przemyśl, Wincentego Pola 17. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu emyślnikbucik.pl.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest, tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
13: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
14: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj od rana, będąc w takim poniedziałkowym, filozoficznym nastroju, bawiliśmy się w dokończenie zdania. Życie nauczyło mnie, że... Dostaliśmy od was mnóstwo telefonów i czas na podsumowanie.
2: Życie nauczyło mnie, żeby nie przejmować się poniedziałkiem.
3: Życie nauczyło mnie, że nawet jak się wyrobię do pracy, to zawsze znajdzie się taki, który jedzie 40 na 70.
4: Życie nauczyło mnie, że jak kończy się okres promocyjny na paliwo, to zawsze muszę zatankować pod koreczek.
5: Życie mnie nauczyło, że nie wszystko złote, to się świeci.
6: Życie nauczyło mnie, że kiedy praca ci nie pasuje, to zmień pracę.
7: Życie nauczyło mnie, że lepiej żałować tego, co się zrobiło, niż żałować tego, co się nie zrobiło.
8: To złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje wysyłamy za ten ostatni telefon, gdyż życie nauczyło nas, że lepiej kawę wypić, niż na nią żałować. A jutro, proszę Państwa, Dzień Borsuka, czyli patrona wozu bojowego piechoty. Z tej okazji poszukamy równie groźnych nazw dla innych wojskowych sprzętów.

0: czuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
12: Muzyka i głos AI.
13: Co

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Reklama.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Sytuacja zaczyna się uspokajać, ale punktowe spowolnienia nadal zostają przy szkołach, rondach i wylotach z miasta. Uważajcie na podkarpackiej, sikorskiego, warszawskiej w rejonie większych skrzyżowań. Poza Rzeszowem aktualne pozostają utrudnienia na S19 i DK9. Mgła stopniowo odpuszcza, ale ostrożność wciąż bardzo się przyda.
7: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Czas na dynię zbliża się wielkimi krokami, podobnie jak czas na znicze, przypomina radio Złote Przeboje. Donosimy jednocześnie, że ceny zniczy będą w tym roku wyższe niż w ubiegłym.
1: Znowu.
0: Słyszeliście już o tym? No. Ale zaraz, przepraszam bardzo, bo mi się wydaje, że w zeszłym roku już było drogo.
2: Już było drogo, tak, ale producenci tłumaczą, że te podwyżki nie tylko inflacją, ale też powodem są rosnące koszty produkcji i pozyskiwania surowców.
1: Tak, a tak w ogóle to wiecie, że znicze robi się z dwóch składników tylko, z zadumy i z refleksji. Ale spokojnie, do 1 listopada to jeszcze dużo czasu, bo październik przecież jest długi, ma 31 dni, przypominamy. A teraz gramy, na dzień dobry gramy Enrique Iglesiasa, Be With You za 9.9.

0: przyznawali Noble w kategorii Bajerant, to on miałby więcej niż Skłodowska. Enrique Iglesias, hiszpański Bajerant w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 5:09. A teraz właśnie coś a propos tych wspomnianych Nobli.
1: Tak, bo najbardziej prestiżowe nagrody świata znów są w centrum uwagi. W Sztokholmie zaczyna się Tydzień Noblowski, a dziś poznamy pierwszych laureatów. Więcej o Noblowskim Tygodniu już za chwilę w wiadomościach o 9:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu zajmiemy się tematem cyberbezpieczeństwa.
1: Przybliżymy najważniejsze zasady dotyczące korzystania z internetu.
0: I powiemy o kampanii Bezpieczny Dzień, przygotowanej przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
2: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
8: Tak, już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
7: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Merkury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
8: Pokaż. No, fajne, pasuje.
9: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
13: Reklama.
14: 5 października i to jest poniedziałek, mamy godzinę 9, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
15: Hakerzy mogli zdobyć dane klientów w wakacje.pl. Sprawy badają eksperci cyberbezpieczeństwa. Zaczyna się tydzień noblowski. Dziś poznamy pierwszych laureatów. Dżuma w Rosji. Niemal 200 osób objęto nadzorem medycznym. Eksperci z cyberbezpieczeństwa mają ustalić, w jaki dokładnie sposób doszło do wycieku danych z portalu wakacje.pl. Wśród wykradzionych danych są prawdopodobnie adresy e-mail, imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
16: Chodzi o dane przekazywane w korespondencji związanej z rezerwacjami. Wszystkie te osoby otrzymały od nas indywidualną informację. Pozyskane dane nie pozwalają na zalogowanie się do panelu klienta. Incydent nie dotyczył systemów płatności wakacje.pl.
15: Jednak serwis apeluje do klientów o zachowanie czujności, zwłaszcza jeśli dostaniemy wiadomość z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Kierowcy jadący autostradą A1 w województwie łódzkim w stronę Katowic muszą od dziś liczyć się z utrudnieniami. Między węzłami Kutno, Wschód i Piątek drogowcy wchodzą na ten fragment trasy. Utrudnienia potrwają cały tydzień. Z ruchu wyłączone będą pasy prawy i awaryjny, mówi Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
17: Ruch zostanie sprowadzony tylko do jednego lewego pasa, czyli do szybkiego pasa.
15: W miejscu prowadzonych prac trzeba też zwolnić do 80 km na godzinę. W Sztokholmie zaczyna się dziś tydzień przyznawania Nagród Nobla za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. W tym roku obchodzimy 125-lecie istnienia nagrody. Jak mówi organizator Tygodnia Noblowskiego na Uniwersytecie Warszawskim Jacek Stolzmann, nauka bardzo się w tym czasie zmieniła.
18: Badania prowadzone przez współczesnych naukowców są trudne, mówiąc krótko. No, nauka współczesna jest bardzo wyspecjalizowana, bardzo wąska i trudna.
15: Dziś przyznana zostanie nagroda z medycyny. Jutro Komitet Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk wskaże noblistów z fizyki. W piątek zostanie ogłoszony laureat pokojowej Nagrody Nobla. Biały Dom monitoruje podejrzenie groźnej choroby w Rosji. 28-letnia pracownica Instytutu Badającego Dżumę miała stłuc próbówkę zawierającą patogen. Zmarła kilka dni później. Niemal 200 osób objęto nadzorem medycznym. Rosyjskie media informują o możliwym przypadku wyjątkowo ciężkiej odmiany tej choroby, dżumy płucnej, ale służby sanitarne tego nie potwierdzają. Zapewniają, że osoby objęte obserwacją nie mają objawów, a ich testy są negatywne.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
19: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Wielki powrót Igi Świątek i awans do czwartej rundy tysięcznika w Pekinie. Polka przegrała pierwszą partię z Donną Vekic 4-6, a w drugiej Chorwatka prowadziła już 5-2, ale Świątek doprowadziła do tiebreaka, wygrała go do zera, a w trzeciej partii pokonała rywalkę 6-2. A już za chwilę w Pekinie Hubert Hurkacz rozpocznie półfinałowy mecz z Aleksem Deminorem. Poranek z tenisem, wieczór z futbolem. Dziś ostatni podczas tego zgrupowania mecz Polaków w Lidze Narodów w Zenicy. Zagramy z Bośnią i Hercegowiną, z którą w Warszawie 10 dni temu zremisowaliśmy 0-0. Początek o 20:45.
13: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
15: Lokalnie jeszcze pochmurno i mgliście, ale w ciągu dnia będzie coraz więcej przejaśnień. Na Pomorzu uwaga na silniejszy wiatr. Na termometrach od 17 stopni w Gdańsku, 19 w Warszawie i w Poznaniu, 20 we Wrocławiu, do 21 w Krakowie.
13: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
20: Wbrew zdrowemu rozsądkowi i nadwyrężonemu organizmowi zostaliśmy zmuszeni. Do poniedziałku trudno co robić, ale mamy na to lekarstwo.
21: Mamy konkurs Złoto od Złotych, czyli pieniądzory do zdobycia. Jeśli chcecie zagrać o tysiaka, bardzo okrągłą sumkę, to zgłoście się do nas na stronie złoteprzeboje.pl. Zalecamy pośpiech, gdyż finał już o 9:30. 4 po 9:00. Teraz i gramy wam Eurythmics Sweet Dreams.

0: się dzieje w państwie duńskim. William Shakespeare napisał to zdanie ponad 400 lat temu. No dzisiaj, jak wiadomo, w Danii byłoby totalnie, super totalnie, gdyby oni na tych rowerach wszędzie nie jeździli, no nie?
1: I to jest wstęp do opowieści o duńskiej piosence, gdyż wyciągnęliśmy, słuchajcie, spod lat genialny, dawno niesłyszany kawałek, który powstał właśnie podczas jazdy na rowerze.
0: Niejaki Michael Kolster wymyślił go, wioząc rowerem córkę z przedszkola do domu. I ten przebój jest dowodem, że jazda na rowerze nastraja człowieka pozytywnie.
1: No to uwaga, uwaga, przed nami hit lekki niczym wegetariańskie śniadanie, a dźwięki przyjemne niczym świeży szczypiorek. Nazywa się Flying ten przebój, a zagra go duńska grupa Nice Little Penguins w radiu Złote Przeboje.

0: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
2: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Dekarzo, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.

0: diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VatCam. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VatCam. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VatCam. Zapraszamy. VatCam. To my napędzamy Podkarpacie.
2: Ogród, kawa, taras i żadnego malowania desek.
3: Zakup desek kompozytowych w edeska.pl to był świetny wybór.
2: Bo to deski z dużą zawartością drewna i bez potrzeby konserwacji.
3: Odporne na deszcz, śnieg, mróz, promieniowanie UV. Na taras, elewację i ogrodzenie.
2: A próbki przesłali nam wcześniej. Doskonale dopasowaliśmy deski do domu i ogrodu.
3: I kupiliśmy na edeska.pl z transportem pod dom. Deska kompozytowa na każde warunki. Tylko w edeska.pl.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: Złote od złotych.
1: Pisaliście do nas maile, pisaliście listy, wysyłaliście. Dziękujemy za wszystkie, mnóstwo tych listów, całe dwa. Dziękujemy za wszystkie, wysyłaliście telegramy, znaki dymne. No i na wasze specjalne życzenie wraca uwielbiana przez was zabawa Złote od złotych.
2: No kochani, zanim na dobre zacznie się ta piękna polska złota jesień, to będziecie mieli okazję wygrać nawet 1000 złotych polskich. No i dzisiaj przed szansą zdobycia tej kasy stanie słuchaczka Monika z Wrocławia. Dzień dobry.
3: Cześć, witam.
1: Cześć Monika, już jest dobrze, już jest nieźle, już mamy dla ciebie dobre informacje. Stówkę na dzień dobry i kubek termiczny Radia Złote Przeboje, taki unikatowy, ale...
3: Ekstra.
1: Fajnie, prawda? Fajnie się tak przedstawić,
3: bardzo
1: miło, ale dosłownie za chwilę możesz wygrać więcej, tysiaka. Pytanie, czy grasz?
3: No pewnie,
1: niczego nie
3: to
1: tak,
3: nie ryzykuję, to nie.
2: No jasne, no to słuchaj, wyciąg z regulaminu brzmi tak. Przed tobą 3 pytania, za każdą poprawną odpowiedź zapłacimy 300 zł. Na każdą z tych odpowiedzi masz po 5 sekund, ale uwaga, gramy do pierwszego błędu. Czy wszystko jest jasne? Czy możemy lecieć, zaczynać?
3: Tak, możemy lecieć.
1: Pytanie dla Moniki, numer 1. Orła Cień to piosenka zespołu Kombi. Prawda czy fałsz?
3: Fałsz.
2: No jasne, oczywiście. No to drugie pytanie.

0: to promocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
14: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, Zencom Expo. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Rzeszowie. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, Zencom Expo. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Rzeszowie. Więcej na klubkuźnia.pl.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: A my się nastrojom nie poddajemy i poniedziałek podkręcamy i rozkręcamy jak tylko możemy. Billy Joel, Uptown Girl w radiu, złote przeboje na dzień dobry, z obietnicą powrotu jutro, gdyż dzisiaj już dziękujemy, uciekamy.
1: O, obietnicą albo ostrzeżenie, bo ostrzegamy, jutro też będziemy rano. W składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Dorkiewicz, dziękujemy, a witamy przy mikrofonie Gosię Kościelniak.

0: tak w poniedziałek, miejmy nadzieję na wszystkie ewentualne trudności, jakieś małe kłódki pod nogi. Będziemy sobie gwizdać jak Roxette i Joyride. Za 4 minuty będzie godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma Urszula?
1: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
0: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
2: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Reklama. Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
7: Wiadomości z Rzeszowa.
8: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. 2 miesiące aresztu dla wikariusza z Głogowa Małopolskiego. Karol H. jest podejrzany o uporczywe nękanie niepełnoletniego chłopca. Jak ustaliła prokuratura, duchowny przez blisko pół roku śledził pokrzywdzonego oraz nagrywał go i fotografował z ukrycia. Grozi mu do 8 lat więzienia.
9: Wysyłał wiadomości tekstowe również za pomocą portali społecznościowych do pokrzywdzonego, informujący o tym, że wie, gdzie on przebywa, wie, co robi.
8: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski. Tymczasem wciąż nie ma przełomu w śledztwie dotyczącym tragicznego ataku w Jarosławiu. 31-letni nożownik, który ranił 5 osób, w tym śmiertelnie jednego z duchownych, nadal nie usłyszy zarzutów. Druga opinia biegłych psychiatrów potwierdziła, że stan mężczyzny wciąż uniemożliwia jego przesłuchanie. Teraz rzeszowska Baranówka. W rejonie ulic Zajęczej i Raginica zakończył się drugi etap budowy nowych terenów rekreacyjnych. Kosztem ponad 300 tysięcy złotych posadzono blisko 1000 nowych roślin, wytyczono ścieżki i stworzono ogród deszczowy. A za godzinę zajrzymy do Sanoka, gdzie Autosan projektuje autobus do zadań specjalnych.
7: Radio Złote Przeboje.
10: Sponsorem programu jest JC Klima Rzeszów. Sprzedaż, montaż i serwis klimatyzacji. www.klima-rzeszow.pl.
7: Pogoda w Rzeszowie.
8: Na termometrach w stolicy Podkarpacia mamy już około 14 stopni. Poranny chłód odpuszcza, choć słońce wciąż jeszcze bawi się z chmurami wchowanego. Deszczu w prognozach na najbliższe godziny nie widać, za to temperatura wzrośnie. W najcieplejszym momencie dnia, ten wypada na okolice godziny 15, termometry wskażą przyjemne 19-20 stopni. Jutro będą 22 stopnie, a w środę 23.
7: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
10: Sponsorem programu była JC Klima Rzeszów. Sprzedaż, montaż i serwis klimatyzacji. www.klima-rzeszow.pl.
6: A ponieważ zaczyna się poniedziałkowe przedpołudnie, to żadnych wstępów muzycznych delikatnych, bo poranek już rozkręcony przez naszą ekipę poranną, a więc od razu będzie energicznie bardzo. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: cię. Robota nie zając.
1: A więc w związku z tym już dzisiaj powiem wam taką ciekawostkę. Według badań aż 53% z nas nie pracuje w wyuczonym zawodzie. Czy to znaczy, że ścieżka kariery, taka tradycyjna, polegająca na zdobyciu wykształcenia kierunkowego, następnie przekuwanie go w wieloletnie doświadczenie zawodowe, to jest już droga rzadko wybierana, droga donikąd? Słabnie przekonanie, że studia wyższe są wstępem do świetlanej kariery. I dlatego dzisiaj w związku z tym, że robota nie zając i że choć większość z nas jest w pracy właśnie, to w króciutkiej przerwie możemy podzielić się swoim doświadczeniem. Pytam was, czy pracujecie w swoim wyuczonym zawodzie, czy w zupełnie innym? Jaką szkołę skończyliście i w jakim zawodzie pracujecie? To często jest bardzo ciekawe zestawienie. Za najciekawsze zgłoszenie po 12 oddam dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje. Rozmawiamy do południa. Nasz numer 22 44 30 i mailem można robota@złoteprzeboje.pl. A teraz bądź.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser Rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.

0: tylko teraz. Wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4490.

0: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
1: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
0: Pewne zwycięstwo.
1: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
2: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło ekstra simple, polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.

3 miliony funtów. Tyle kosztowała rezydencja, którą kupiła Beverly Craven za tantiemę, za jedną piosenkę, za single Promise Me, który przed nami w Radiu Złote Przeboje. Wokalistka mogła sobie na nią pozwolić dzięki tantiemom właśnie. To był debiut, no i to był wielki sukces. Promise Me okazał się wielkim hitem. Sama płyta sprzedała się w nakładzie ponad miliona egzemplarzy, a potem Beverly nagrała jeszcze 6 innych płyt, ale nigdy nie udało się jej powtórzyć sukcesu tego pierwszego pięknego przeboju. Wokalistka otrzymała za niego nagrodę, statuetkę Brit Awards w kategorii najlepszy debiut. Od najmłodszych lat zresztą marzyła o karierze scenicznej. Lekcje gry na pianinie zaczęła mając zaledwie 7 lat. No a inspiracją była dla niej mama. Mama Beverly była skrzypaczką i występowała w Royal Albert Hall. Dzisiaj Beverly Craven ma 64 lata, wciąż występuje. Ale teraz posłuchamy jej największego, tego pierwszego, najsłodszego przeboju. Rok 1991, Beverly Craven i Promise Me w Radiu Złote Przeboje.

0: Orange Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Za mniej!
5: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
11: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
12: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
11: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
16: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Według badań ponad połowa z nas pracuje w innym zawodzie niż wyuczony, a czasem jest to zupełna zmiana profilu. Dzwonicie.
2: Ja aktualnie jestem po dwóch uczelniach. Mam inżyniera z matematyki finansowej oraz magistra finansów i rachunkowości. Pracowałem jakieś 2 lata jako księgowy, odszedłem z zawodu, a następnie podejmowałem branżę w różnych branżach, od gastronomii.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu zajmiemy się tematem cyberbezpieczeństwa.
1: Przybliżymy najważniejsze zasady dotyczące korzystania z internetu.
0: I powiemy o kampanii Bezpieczny Dzień, przygotowanej przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, Zencom Expo. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Rzeszowie. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, Zencom Expo. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Rzeszowie. Więcej na klubkuźnia.pl.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: Reklama. Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
2: Wiadomości z Rzeszowa.
3: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. W Sanoku powstaje autobus do zadań specjalnych. Autosan testuje prototyp maszyny, która w zaledwie 30 minut z klasycznego 51-osobowego autokaru staje się profesjonalnym pojazdem do ewakuacji rannych. Dyrektor Łukasz Futyma zaznacza, że pojazd sprawdzi się zarówno w czasie katastrof, jak i na polu walki.
4: W szybkim tempie możemy przezbroić, składając siedzenia boczne i zakładając nosze. Transport rannych odbywa się przez przednią klapę autobusu.
3: Tymczasem ponad 100 ochotników rozpoczęło szkolenie w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Rzeszowie. Przed nowymi terytorialsami intensywne dni pełne taktyki, topografii i medycyny pola walki. To już 6. nabór w tym roku, kolejny zaplanowano na koniec listopada. Z myślą o młodych i utalentowanych

ulotna w tej żółtej spódniczce. John Travolta i Olivia Newton-John. Oni spotkali się w grudniu 7 lat temu i jeszcze podczas serii wyjątkowych wieczorów filmowych połączonych ze wspólnym śpiewaniem o nazwie Meet and Grease na Florydzie. Gwiazdy założyły repliki swoich słynnych kostiumów z filmu i właśnie Olivia Newton-John pojawiła się najpierw w żółtej spódniczce i sweterku, a później w skórzanej kurtce jako zła Sandy. A Travolta miał na sobie klasyczną ramoneskę, uwielbiamy go takiego. Była projekcja filmu, oczywiście wydarzenia obejmowały projekcje i wspólne śpiewanie. Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkło ma zgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my. Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.

0: i 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Reklama.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
8: Tak. Już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.

0: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
1: Pokaż. No, fajne, pasuje.
2: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz

Przed nami w radiu Złote Przeboje Orchestral Manoeuvres in the Dark, czyli po prostu OMD. A członkowie zespołu mierzyli się z niechęcią ze strony krytyków na początku. Bardzo, bardzo zwrócili na siebie uwagę dopiero dzięki antywojennej piosence pod nazwą Enola Gay z 1980 roku. Dzisiaj grupa uchodzi za pionierów synth-popu, ale pierwsze kroki grupy w branży muzycznej nie należały do najprostszych. Angie McCluskey z OMD mówi bardzo ciekawie, że po pewnym czasie panowie zdali sobie sprawę, że ich brzmienie zostało tak naprawdę stworzone przez napięcie między maszynami a ludźmi, architekturą a moralnością. Nigdy nie chcieli być imitatorami robotów i stąd jest w tej muzyce, owszem, sporo syntezatorów, ale dużo ludzkiej duszy. OMD, Radio Złote Przeboje.

0: Sailing on the Seven Seas i to wielki przebój OMD z 1991 roku. Wysłuchać radia Złote Przeboje, największych przebojów lat 80. i 90. Poniedziałkowe południe za 5 minut, a wtedy najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: Reklama. Wiadomości z Rzeszowa.
8: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. W Podkarpackim Centrum Chorób Serca ruszyły dwie nowe kliniki kardiologii interwencyjnej oraz rehabilitacji kardiologicznej, a także trzecia pracownia angiograficzna. To łącznie 25 nowych łóżek, krótsze kolejki dla pacjentów oraz ważny krok w kierunku rozwoju programu przeszczepiania serca w regionie. Tymczasem za tydzień przed stadionem Stali Rzeszów stanie profilaktyczne miasteczko zdrowia pod hasłem Rak nie gra fermy. Tak, w godzinach od 10 do 12 będzie można bezpłatnie nauczyć się samobadania piersi czy skonsultować dietę. Na koniec ekonomiczno-społeczny bilans. Drugie urodziny obchodzi program Aktywny Rodzic, popularnie zwany babciowym. Świadczenie w wysokości 1500 zł miesięcznie wspiera rodziców wracających do pracy, trafiając do żłobków, niani lub opiekujących się dziećmi dziadków. A co o programie mówią sami seniorzy?
9: Bardzo dobrze, że dostają, to im pomaga. To jest drugi etap.
10: Powinno coś być i dla prababci, i dla pradziadka.
8: Z danych ZUS-u wynika, że na Podkarpaciu rodzice najchętniej wybierają dopłatę do żłobka, czyli Aktywnie w żłobku. Na drugim miejscu jest program Aktywnie w pracy, na trzecim Aktywnie w domu.
11: Radio Złote Przeboje.
12: Sponsorem programu jest JC Klima Rzeszów. Sprzedaż, montaż i serwis klimatyzacji. www.klima-rzeszow.pl.
11: Pogoda w Rzeszowie.
8: Choć chmury nie dają za wygraną i niebo nie jest zupełnie czyste, to pogoda niezmiennie trzyma się spokojnego, suchego scenariusza bez kropli deszczu. Do wieczornego ochłodzenia zostało jeszcze sporo czasu, więc warto wykorzystać te przyjemne godziny na świeżym powietrzu. Przed nami kulminacja dzisiejszego ciepła. Po 15 termometry mają pokazać około 19-20 stopni. Podobnie zapowiada się wtorek. Jutro też ma być ciepło, bez opadów i pogodnie.
11: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
12: Sponsorem programu była JC Klima Rzeszów. Sprzedaż, montaż i serwis klimatyzacji. www.klima-rzeszow.pl.
13: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy poniedziałkowe popołudnie. Gosia Kościelniak, a przywitamy je, jeśli chodzi o muzykę, Abbą. I mam nadzieję, że będziemy sobie nad wszystkim, co dziś się wydarza w naszym życiu, mogli zaśpiewać Mamma Mia, a nawet powiedzieć. Zapraszam zaraz po Abbie, ukochany nasz Queen. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Margo. Meble na wymiar. Kraczkowa 1624. Wejdź na www.margomyślnikmeble.pl i umów się na bezpłatny pomiar.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanie.

0: Możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego
5: za mniej!

0: Kobieta, nie zając.
1: Według badań ponad połowa Polaków pracuje w innym zawodzie niż ten wyuczony, ale powodów jest mnóstwo. A te nasze losy bywają filmowe. Opowiadaliście dzisiaj o tym, jak ktoś kształcił się na inżyniera matematyki finansowej, a teraz jest kurierem. Słuchaczka jest z wykształcenia kosmetyczką, a pracuje w kuchni szkolnej. Inna skończyła dziennikarstwo, a pracuje jako księgowa. Wiele ciekawych przykładów zmian życiowych i kierunków. Dziękuję za wszystkie zgłoszenia i witam naszą laureatkę dzisiejszą.
2: Cześć, witam, tu Gracjana. Skończyłam Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Pracowałam jako marketingowiec, jako PR-owiec, pracowałam w radiu, pracowałam w banku, prowadziłam hotel i w połowie życia zaciągnęłam ręczny hamulec i wywróciłam wszystko do góry nogami. Leżąc na stole operacyjnym i czekając na operację serca, stwierdziłam, że ja chcę być z tej drugiej strony. Chcę zostać medykiem. I tak też zrobiłam. W tej chwili jestem elektroradiologiem i pracuję w kardiologii inwazyjnej właśnie przy operacjach serca. Jestem tym absolutnie zafascynowana i bardzo, bardzo szczęśliwa. Pozdrawiam.
1: Gracjano, imponująca historia poszukiwania i odnalezienia i spełnienia zawodowego. Pozdrawiam bardzo mocno Was wszystkich. Dla Ciebie, Gracjano, dzwonek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje. Dla wszystkich nas, Bananarama.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Bank.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie, jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
2: Tak, już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
1: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
2: Pokaż. No, fajne, pasuje.
3: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Ależ to porywa, ależ to porywa. Nigdy nie odcięli się od swojej tożsamości mimo ogromnego sukcesu komercyjnego. Nie odcięli się od społeczności Chicano, czyli Amerykanów pochodzenia meksykańskiego i od wschodniego Los Angeles. Zespół występuje nieprzerwanie od ponad 50 lat. Jubileusz świętowali w 2023 roku. Co wyjątkowe, na scenie przez ten cały czas grają w prawie identycznym składzie. To ich czyni, no już dawno temu ich uczyniło prawdziwą muzyczną rodziną. Radio Złote Przeboje, teraz Desiree.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
9: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ogród, kawa, taras i żadnego malowania desek.
2: Zakup desek kompozytowych w edeska.pl to był świetny wybór.
1: Bo to deski z dużą zawartością drewna i bez potrzeby konserwacji.
2: Odporne na deszcz, śnieg, mróz, promieniowanie UV. Na taras, elewację i ogrodzenie.
1: A próbki przesłali nam wcześniej. Doskonale dopasowaliśmy deski do domu i ogrodu.
2: I kupiliśmy na edeska.pl z transportem pod dom. Deska kompozytowa na każde warunki. Tylko w edeska.pl.
3: Reklama. Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
4: Medyczny Nobel przyznany, rewolucyjne odkrycie neurobiologów. Biskup ewakuowany w asyście policji, gorąca noc w parafii pod Oświęcimiem. Afrykański drapieżnik postawił na nogi służby, szczęśliwy finał ucieczki egzotycznego kota na Mazurach. Ewelina Walczak. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z dziedziny medycyny lub fizjologii. To trzech naukowców: amerykański neurobiolog i psychiatra Karl Disserot, niemiecki biofizyk Peter Hegemann i niemiecki fizjolog Georg Nagel.
5: Chcę ogłosić światu, że Nagrodę Nobla za 2026 rok w dziedzinie medycyny otrzymują Karl Disserot, Peter Hegemann i Georg Nagel za przełomowe odkrycie kanałów jonowych sterowanych światłem i rozwój optogenetyki.
4: Ogłosił szwedzki Instytut Karolinska. W tym roku pula finansowa przypadająca na każdą kategorię wynosi 12 milionów koron szwedzkich, czyli ponad milion dolarów. Awantura w Grójcu pod Oświęcimiem. Biskup ewakuowany w asyście policji. 3000 wzburzonych parafian otoczyło wczoraj kościół, stojąc w obronie usuniętego proboszcza. Zamiast dialogu wywiązała się szarpanina.
6: Ma pan biskup serce? Czy nie?
7: Myśmy są kościołem. My! Ludzie!
8: Tak jest, my to wystawimy.
7: Ja powinienem przed naszym tatą.
6: On musi wrócić, nie ma innej opcji.
4: Jest oświadczenie diecezji bielsko-żywieckiej w sprawie odwołanego proboszcza, z którego wynika, że decyzja biskupa o odwołaniu proboszcza nie została zmieniona przez Watykan. Ksiądz miał zostać odwołany z urzędu z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości. Parafianie twierdzą, że proboszcz stracił stanowisko, bo nie pobierał opłat za śluby i chrzty. Francuscy licealiści nie odpuszczają, od rana blokują wejścia do budynków, a lekcje odwołano w blisko 500 szkołach. Młodzież żąda pieniędzy na edukację i zapowiada czarny tydzień. W starciach z policją zatrzymano 5000 osób. Rannych są setki, a ponad 20 szkół zostało zniszczonych lub podpalonych. W tym tygodniu Sejm ma podjąć drugą próbę przyjęcia przepisów zakazujących reklamy i nocnej sprzedaży alkoholu. Będzie to druga próba, bo pierwsza się nie powiodła. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu na wniosek PSL-u ustawa wypadła z harmonogramu obrad. Maciej Kluczka.
9: Koalicjanci nie kryli wtedy i zdziwienia, i oburzenia.
10: Okazało się, że są jakieś zastrzeżenia do czegoś, co było przeprocedowane na kilkudziesięciu godzinach podkomisji.
9: Mówiła Joanna Wicha, posłanka Lewicy z Sejmowej Komisji Zdrowia. Dziś, jak zapewnił Robert Biedroń, doszło do porozumienia.
11: Ten projekt będzie głosowany. Wszystko wskazuje na to, że znajdzie poparcie większości.
9: Posiedzenie Sejmu rozpoczyna się we wtorek. Maciej Kluczko.
4: Szczęśliwy finał nietypowych poszukiwań na Mazurach. W Orzyszu odnalazł się serwal sawannowy, który w weekend uciekł z prywatnej posesji. Kot wabi się Gustaw. Przez kilkadziesiąt godzin szukała go policja. Pomoc okazała się jednak zbędna. Po nocnych spacerach egzotyczny zwierzak po prostu sam wrócił do domu. Jest cały i zdrowy.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
3: Dzisiaj zachmurzenie małe lub umiarkowane i od 15 stopni nad morzem, przez 19 w Warszawie, Radomiu i Kielcach, do 21 w Krakowie, Rzeszowie i Legnicy, i dziś bez opadów.
13: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Słodkiego, miłego życia teraz będzie kombi nam życzyć. No i ja wam i wy sobie nawzajem też życzcie tego, bo mamy popołudnie poniedziałkowe.
14: Radio Złote Przeboje.
3: 3 minuty po 13. Gosia Kościelniak, zapraszam. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.

0: Super, bardzo się cieszę.
1: Tak właśnie to było dzisiaj rano, bo można wygrać właśnie nawet 1000 zł. Zapraszamy na złoteprzeboje.pl, a teraz Seal. Then the rainstorm came over me.

0: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
2: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
3: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
2: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
2: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

She's so fresh, cool, Andy Gang, rok 84. Ikona stylu i spokoju. Jego saksofon i energia na scenie stały się nieodłącznym elementem brzmienia tegoż właśnie zespołu, który na zawsze wpisał się w historię muzyki funk. Jeden z założycieli Cool Andy Gang, Dennis D.T. Thomas. Mając zaledwie 13 lat, założył zespół Cool Andy Gang wraz z braćmi Robertem i Ronaldem i innymi przyjaciółmi ze szkoły. Wyobrażacie sobie? To musiała być zabawa. Po prostu pełnia szczęścia. Jeszcze chłopaki, 13 lat, szkoła, muzyka. Thomas był w grupie znany jako kwintesencja luzactwa i ceniony za swój styl, ale równocześnie spokojne usposobienie. No i takie cuda muzyczne potem powstawały. Radio Złote Przeboje, teraz Michael Jackson.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu zajmiemy się tematem cyberbezpieczeństwa.
1: Przybliżymy najważniejsze zasady dotyczące korzystania z internetu.
0: I powiemy o kampanii Bezpieczny Dzień, przygotowanej przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Jeśli

0: Bemel diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
4: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
15: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
16: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
15: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg. Kup 2, 2 dodatkowe gratis. 8 na osobę. A artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Pytałam Jerzego, ale okazuje się, że tak samo jest nudny jak ja. Jeśli chodzi o to, jaki powinniśmy mieć zawód z wykształcenia, a w jakim pracujemy. No bo ja dziennikarstwo, dziennikarka, a ty...
1: Też dziennikarstwo, ale wiesz, ja mam jeszcze dyplom szkoły muzycznej na instrumentach dętych. Teraz mi się przypomniało w razie czego.
0: Dęte popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Jerzy, teraz to
1: na dęte, bo pełne najwspanialszych gwiazd, takich jak Anne Wisborn między innymi. Dzień dobry.

0: No i takie właśnie najwspanialsze, największe przeboje lat 80. i 90. grać wam będziemy przez cały poniedziałek, ale będziemy też mówić o tym, czym żyje świat i czym żyje Polska, ale tym to zajmuje się u was w głośnikach, a u nas przy mikrofonie Ewelina Walczak. Co ważnego dzieje się w tej chwili na świecie i w Polsce?
1: Zarówno na świecie właśnie, jak i w Polsce. Cyberataki atakują wszędzie, ale też Europa czeka na polską kukurydzę i więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o godzinie 14.
2: Radio Złote Przeboje. We'll be right back.

0: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
3: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
4: A w dodatku można go podać również na noc.
3: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
5: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Reklama.
2: Tu Radio Złote Przeboje, jest 5 października, mamy poniedziałek. Ewelina Walczak przygotowała i przedstawi wiadomości.
3: Cyberatak na portal wakacje.pl. Eksperci ustalają, jak do tego doszło. Również w Danii mamy do czynienia z ogromnym wyciekiem danych. Francja i Węgry liczą straty, Europa czeka na polską kukurydzę. Eksperci cyberbezpieczeństwa mają ustalić, w jaki dokładnie sposób doszło do wycieku danych z portalu wakacje.pl. Hakerzy zyskali dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Wśród wykradzionych danych są prawdopodobnie adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
4: Chodzi o dane przekazywane w korespondencji związanej z rezerwacjami. Pozyskane dane nie pozwalają na zalogowanie się do panelu klienta. Incydent nie dotyczył systemów płatności wakacje.pl.
3: Portal zalecił klientom zastrzeżenie numeru PESEL. Do gigantycznego wycieku danych doszło również w Danii. Przestępcy przejęli nazwiska, adresy i odpowiedniki naszych numerów PESEL blisko 9 milionów osób. To niemal cała populacja kraju. Hakerzy dobrali się do państwowego rejestru, wykorzystując dostęp legalnie działającej prywatnej firmy. Skala kradzieży jest tak potężna, że władze w Kopenhadze rozważają nadanie wszystkim poszkodowanym zupełnie nowych numerów personalnych. Dwie osoby nie żyją, 11 zostało rannych w ataku na turecki statek przewożący zboże u wybrzeży Rumunii na Morzu Czarnym. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Do ataku przy użyciu drona doszło w okolicy rumuńskiej platformy wiertniczej. W tym momencie nie ma informacji o pochodzeniu drona. Ruszają zbiory kukurydzy na ziarno. W tym roku Polska może okazać się jednym z głównych dostawców na unijny rynek, bo we Francji czy na Węgrzech, które do tej pory były liderem uprawy, wypaliła susza. Jak mówi Marek Woźniak ze skupu płodów rolnych w Grubnie w województwie kujawsko-pomorskim, u nas zbiory zapowiadają się przyzwoicie, choć wiele zależy od regionu.
5: Jeżeli mówimy o kukurydzy, no to pas, powiedzmy, kujawsko-pomorskie, Wielkopolska, Mazowsze, kukurydze wyglądają fajnie. Gorzej już wygląda kukurydza na południu Polski.
3: Szacowane zbiory kukurydzy w Polsce mają wynieść około 9 milionów ton. Powieść Nul Szczepana Twardocha o wojnie w Ukrainie zdobyła nagrodę literacką Nike oraz nagrodę przyznawaną przez czytelników Gazety Wyborczej. Nie ma nic, a jednocześnie jest opór, mówił w laudacji Witold Bereś, przewodniczący kapituły nagrody.
6: Tytuł tej książki oznacza miejsce, w którym przestaje cokolwiek działać, w którym nie działają prawa, w którym jest głód, w którym jest strach, w którym nie ma nic, a jednocześnie jest opór.
3: Nagroda literacka Nika została wręczona po raz 30.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Sporo słońca dzisiaj na niebie, gdzieniegdzie chmury, ale na szczęście bez deszczu. Najniższe temperatury w Suwałkach i Białymstoku 15-16 stopni. Najcieplej w zachodnim pasie od Szczecina przez Zieloną Górę aż po Opole i Katowice 21 stopni. Po 31 latach wciąż wymieniany jest pośród największych przebojów dekady. Mnie to w ogóle nie dziwi, dlatego więc zagram wam teraz Ace of Base. Jerzy Telesiński, to będzie świetne poniedziałkowe popołudnie.

wychodzenia na boisko. Samych celnych strzałów na bramkę w tym tygodniu życzę wam z całego serca. Teraz Billie Ocean właśnie. No bo za chwilę już u nas Weronika Rosati. Co ciekawego powiedziała w sobotę Marzenie Rogalskiej? Usłyszycie w Radiu Złote Przeboje.

0: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Pisał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Pisał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Nic nie jest zwykłe czy banalne w Radiu Złote Przeboje, ani Sade, ani goście Marzeny Rogalskiej. W sobotę wpadła do nas Weronika Rosati.
1: Nigdy nie dostałam roli Polki. Nie, no serio, no to jest straszny zawód dla kobiet. Ale też ja nie jestem typem aktorki, to cały świat filmowy i tak wie, która siedzi w kącie i czeka na telefon. Zrobiłam Pitbulla i nikt się nie odczarował specjalnie, bo wszyscy myśleli, że taka jestem. Wszystko, co się wiąże z moim wiekiem, czyli kariera, uroda, nie wiem, relacje damsko-męskie, czy jakiekolwiek inne relacje, mi tak naprawdę, szczerze mówiąc, jest mi obojętne, po prostu jest olewam. Moja córka zawsze jak widzi, jak ja się czymś nakręcę, ona mówi, ah, oh, you're being Italian right now.
2: Naprawdę, tak.
3: Nie zapomniałaś ty język polski, nie prawda? Nie zapomniałaś.
1: I don't think so. Ja wiem, że ja się wydaje, że jestem taka serio poważna i w ogóle groźna i taka bitch, ale jestem śmieszna.
0: Cała rozmowa Marzeny Rogalskiej z Weroniką Rosati do obejrzenia i odsłuchania na YouTubie Radia Złote Przeboje. Serdecznie polecam.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
3: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
2: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
3: Pokaż. No, fajne, pasuje.
1: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
5: Bo nie mam żadnych objawów.
6: Bo nie mam czasu.
7: Bo boję się diagnozy.
8: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
9: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
4: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
8: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
9: Reklama.
10: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

Ten złoty przebój, czyli Susanna, był tak popularny, że śpiewali go w co najmniej kilkunastu wersjach w kilkunastu językach. U nas po polsku śpiewała go Marla Rodowicz na przykład. No więc największe przeboje lat 80. i 90. na cały poniedziałek mam dla was.

0: Bronski beat Small Town Boy, tak brzmiał świat w roku 1984, jak brzmi, czym żyje w roku 2026, no to o tym będzie wam już mówić Ewelina Walczak. Co w wiadomościach o 16?
1: W wiadomościach o 16 powiemy między innymi o tym, że jest takie miasto w Polsce, które daje darmową kranówkę do obiadu.
0: Fiu, fiu, szczegóły za chwilę.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Reklama.
9: Sponsorem programu jest JC Klima Rzeszów. Sprzedaż, montaż i serwis klimatyzacji. www.klima-rzeszow.pl.
10: Tu Radio Złote Przeboje, jest poniedziałek, jest 5 października, jest z nami Ewelina Walczak. Pora na wiadomości.
11: Ulga dla kierowców, rząd mrozi ceny paliwa na stacjach. Polacy zmieniają podejście do dzieci, tak wynika z raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Darmowa kranówka do obiadu w Poznaniu. Kierowcy mogą chwilowo nieco odetchnąć. Litr benzyny kosztuje dzisiaj nie więcej niż 6,73 zł. Litr oleju napędowego 7,88 zł. To maksymalne ceny, które znalazły się w obwieszczeniu ministra energii. Zdaniem ekspertów ceny paliw na krajowym rynku w tym tygodniu powinny się ustabilizować, mówi analityk rynku z BM Reflex Rafał Zywert.
12: Ceny paliw zarówno na rynku światowym, jak i na rynku krajowym, który będzie odzwierciedleniem tych zmian, na chwilę obecną można oczekiwać stabilizację.
11: Pakietem CPN nie jest objęty autogaz. Coraz więcej dorosłych nie dopuszcza kar cielesnych wobec dzieci, wynika z raportu badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Przedstawiono je dzisiaj w Sejmie w ramach inauguracji kampanii Dzieciństwo bez przemocy, mówi koordynatorka akcji Monika Sajkowska.
13: W 2005 roku 35% Polaków mówiło: sprzeciwiamy się karom fizycznym wobec dzieci. Dzisiaj jest to 65%.
11: Kampania potrwa do 19 listopada. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez ogłosił datę przedterminowych wyborów do parlamentu. Do głosowania ma dojść 29 listopada. Decyzja zapadła w związku z masowymi protestami w obronie praw najemców i trudnej sytuacji na rynku mieszkaniowym. W poznańskich restauracjach można zamówić darmową kranówkę. Miejska spółka wodociągowa ruszyła z kampanią promującą podawanie wody z kranu w lokalach gastronomicznych. Wiele poznańskich lokali robi to już od lat, ale teraz chcemy zachęcić do tego kolejne, mówi rzecznik spółki Przemysław Ciupka.
14: Będą mogli Państwo zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, które będą informowały o tym: tak, tu napijesz się kranówki.
11: Przypomnijmy, na początku tego roku pojawił się projekt ustawy nakładający na lokale gastronomiczne obowiązek podawania darmowej kranówki. Pomysł jednak upadł po głośnym sprzeciwie restauratorów. Podwodne parasole ratunkiem dla raf kolorowych. Amerykańscy naukowcy przetestowali nietypowy sposób ochrony oceanów przed falami upałów. Nad wrażliwymi koralowcami u wybrzeży Florydy zastosowali specjalne baldachimy. Zacienione rzadziej blakną, a nawet odzyskują swój naturalny kolor.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Rzeszowie?
15: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. W piątek w sali koncertowej Wydziału Muzyki przy ulicy Dąbrowskiego AW Teatr wystawi spektakl Tydzień, nie dłużej. To sztuka pełna trafnych obserwacji o miłości, zazdrości i przyjaźni. Autor połączył tu lekkość klasycznej farsy z opowieścią o współczesnych związkach, więc wieczór będzie i bawił, i skłaniał do refleksji. W niedzielę o godzinie 17 Filharmonią Podkarpacką wypełni muzyka wiedeńska. Z widowiskowym koncertem wystąpi orkiestra Księżniczek, a w programie znajdziecie mnóstwo znanych, wpadających w ucho melodii w eleganckiej oprawie. Z kolei w przyszły poniedziałek o godzinie 19 w tym samym miejscu zobaczycie komedię Sąsiedzi z Góry, czyli Barabum. Idealna propozycja dla każdego, kto szuka w teatrze dobrej rozrywki.
16: Radio Złote Przeboje RS 95 i 7 FM. Pogoda.
10: W Suwałkach tylko 14 stopni to najniższa temperatura, te najwyższe na zachodzie od Szczecina przez Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę, Wrocław aż po Opole 20 stopni na termometrach. Pleśń na żywności. Dlaczego nie wystarczy jej odciąć i o tym, że nawet gotowanie nie niszczy toksyn pleśni? Powiem wam o 16.30. Nie warto ryzykować zdrowiem. Warto zostać ze mną. Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

Całymi dniami siedziała zamknięta w sypialni, paląc krak, nawet się nie myła, a podczas transów narkotycznych okaleczała się, mówiąc potem, że zaatakował ją diabeł. To o Whitney Houston, o której zdecydowała się opowiedzieć Tina Brown, siostra Bobby'ego Browna w 2006 roku. Jej relacja została opublikowana przez amerykański National Enquirer. Steve Winwood w Radiu Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była JC Klima Rzeszów. Sprzedaż, montaż i serwis klimatyzacji. www.klima-rzeszow.pl.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać. I zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Panie Pascalu, czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex.

Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet. Jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
4: Jak każda prawdziwa kobieta, kocham buty. W salonie Bucik wybrałam już bajeranckie trampki do szkoły i super wygodne sandałki z letniej wyprzedaży. Wypatrzyłam też kapitalne kozaczki z nowej kolekcji jesień-zima. A moja siostrzyczka mierzy swoje pierwsze buty do nauki chodzenia marki Emel.
5: Profesjonalny salon obuwniczy dla dzieci Bucik zaprasza po buciki do szkoły z nowej kolekcji na jesień-zimę.
6: Uwaga! Teraz salon obuwniczy Bucik. Rzeszów Galeria Grafika, pierwsze piętro oraz salon Tex Przemyśl. Wincentego Pola 17.
7: Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu emyślnik Bucik.
8: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.

0: Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert,
2: taniej masz. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Reklama.
5: Złote przeboje w drodze.
6: Babie lato zaserwowało nam świetny dzień, ale wieczorem aura zmieni front. W nocy południe z czystym niebem, za to w centrum i na północy przybędzie chmur i wiatru. Kierowcy, najważniejsze, zdejmujemy nogę z gazu, bo dla północnej, zachodniej i centralnej Polski wydano alerty przed gęstą mgłą. I pamiętajcie, ruszył remont trasy S5 pod Poznaniem. Robią się tam spore zatory.
5: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

Bóg jeden wie, czy album kiedyś ujrzy światło dzienne, ale muszę to powiedzieć. To absolutny hit, to list miłosny do jej dzieci i świata. Napisał producent David Holmes o praktycznie ukończonym albumie Sinead O'Connor pod tytułem No Veteran Dies Alone. Czy album zostanie wydany kiedykolwiek, nie wiadomo. Tymczasem OMD w Radiu Złote Przeboje gram wam na pewno.

0: in love, deklarują panowie z grupy OMD w Radiu Złote Przeboje, w którym będziemy was namawiać do tego, żebyście jeszcze z nami zostali, nawet jeśli kończycie pracę, bo punktualnie o 17 wiadomości, a w nich...
1: Każdy z nas wie, że ruch to zdrowie i że powinniśmy się dużo ruszać, ale dlaczego dzieci powinny się jeszcze więcej ruszać? No to już o godzinie 17.
0: No tak, zostańcie z nami, Ewelina Walczak będzie mieć dla was wiadomości.

0: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Reklama.
7: Słuchacie nas w poniedziałek, jest 5 października. Najwyższa pora na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Ewelina Walczak.
8: Finał ulicowej katastrofy w Warszawie, kierowca z dozorem policyjnym. Rząd wypowiada wojnę podrasowanym hulajnogom elektrycznym. W tych wiadomościach powiemy też, jak codzienny ruch zmienia dziecięcy mózg. Są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu po głośnym lipcowym wypadku w Warszawie na rondzie Zesłańców Syberyjskich. Czesław Eś najpierw zderzył się z tramwajem, potem staranował kilka aut, by ostatecznie wjechać do przejścia podziemnego. Rannych zostało 6 osób. Mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i spowodowania wypadku. Nie przyznaje się do winy, został objęty policyjnym dozorem i ma zakaz opuszczania kraju. 15-letni uczeń stracił rękę w czasie przetaczającej się przez Francję fale protestów w szkołach. W obawie przed kolejnymi rozruchami władze odwołały lub częściowo zawiesiły zajęcia w 500 placówkach. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
9: Do tragicznej sytuacji doszło w mieście Lens w północnej Francji. Wspomniany już 15-latek w czasie demonstracji podniósł granat hukowy, rzucony w jego stronę przez policję. Młody człowiek nie zdążył go odrzucić i w rezultacie stracił lewą rękę. W okolicach szkół wybuchają zamieszki, a służby informują o setkach rannych policjantów i żandarmu. Sami uczniowie przygotowują się do zapowiadanej na jutro kulminacji protestów.
8: Po śmierci 28-letniej pracowniczki rosyjskiego instytutu badającego tę chorobę kwarantanną objęto już kilka szpitali w obwodu irkuckiego. Na obserwacji jest prawie 200 osób. Światowe służby czekają na szczegółowe informacje, bo Rosjanie na razie mówią o zapaleniu płuc. Media społecznościowe zostały opanowane przez nowy trend i tak zwanych kurnikarzy. Nastolatkowie popisują się jeżdżąc na hulajnogach, ale nie takich zwykłych, a osiągających prędkość jak motocykle, a nawet samochody.
10: Na hulajnodze elektrycznej przy upadku nie jesteśmy chronieni karoserią, nie jesteśmy chronieni poduszkami powietrznymi, więc prędkość powyżej 20 km na godzinę może skutkować ciężkim uszczerbkiem.
8: Mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad ustawą, która pozwoli na kontrolowanie, czy sprowadzony do Polski pojazd może legalnie jeździć po drogach. Zwykły spacer chroni psychikę nastolatków. Amerykańscy naukowcy udowodnili, że im więcej kroków dziennie robią dzieci, tym rzadziej zmagają się z lękiem i obniżonym nastrojem. Codzienny ruch dosłownie zmienia ich mózg, ułatwiając regulację emocji.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
7: Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Poznań, Zielona Góra, Wrocław, Opole, Katowice. 20 stopni na termometrach to najwyższe temperatury, te najniższe w Suwałkach i w Białymstoku. 14-15 stopni. Chmur coraz więcej, ale to nie są chmury deszczowe.
12: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Jak wygrać bilety na kombi? Za chwilę wam powiem, bo te podwójne zaproszenia do wygrania są jeszcze dzisiaj wieczorem. Jerzy Telesiński, witam was serdecznie w poniedziałek.

i odeszła z American Idol, ale zabrała się za swój nowy program taneczny dla CBS Live to Dance. To Paula Abdul w Radiu Złote Przeboje, w którym jeśli macie już poniedziałku po uszy, to za moment Patrycja Kosiarkiewicz, a ja szybko jeszcze przed nią przypominam, że jeśli chcecie bilety na koncert Kombi wygrać jeszcze dzisiaj, to ze mną zostańcie.

0: ta promocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro Dzień Borsuka, czyli patrona Wozu Bojowego Polskiej Piechoty.
3: Z tej okazji poszukamy równie groźnych nazw dla innych wojskowych sprzętów.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
9: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
19: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
18: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Merkury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
19: Pokaż. No, fajne, pasuje.
20: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

Spice Girls w Radiu Złote Przeboje, w którym już dzisiaj mamy dla was podwójne zaproszenia na kolejny koncert jubileuszowej trasy Królowie Życia. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk w trójmiejskiej Ergo Arenie pojawią się za niecałe 3 tygodnie. Zadanie, jakie macie, żeby wygrać te bilety, jeszcze dzisiaj nie jest skomplikowane, więc sprawdźcie na naszej stronie, jak się zgłosić. No i wygrywajcie bilety dla siebie i kogoś, kogo bardzo lubicie. Powodzenia!

0: I Want to Break Free, grupa Queen. Co za piosenka na poniedziałek. Zgodzi się ze mną na pewno, że doskonała Tomek Brel, który część tego poniedziałku, właściwie od teraz, spędzi z wami. Dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, dobry wieczór. Przypomina mi się zawsze teledysk do tej piosenki. I zwłaszcza sytuacja, jak pierwszy raz go zobaczyłem.
0: I co?
1: Niewiele lat wtedy miałem i nie do końca wiedziałem, co się dzieje.
0: No, słuchajcie, to nie znaczy, że po 18 Radio Złote Przeboje będzie tylko dla dorosłych, będzie dla wszystkich, będą fajne rzeczy, niektóre do wygrania i do zabrania sobie do domu, ale na razie więcej może na ten temat nie mówmy. Niech to będzie taka niespodzianka na poniedziałek, co?
1: Wszystkiego się dowiecie tak po 18.

0: Rzadko się zdarza, że utwór, który był nagrany 40 lat temu, po 4 dekadach ponownie zaczyna królować na listach przebojów. No a taka historia zdarzyła się właśnie z kompozycją Running Up That Hill Kate Bush, która też była całą sytuacją mocno zaskoczona. 18 już za chwilę. Zaczynamy całą muzykę. Dzisiaj mam dla Was mnóstwo prezentów, ale o tym za moment.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu zajmiemy się tematem cyberbezpieczeństwa.
1: Przybliżymy najważniejsze zasady dotyczące korzystania z internetu.
0: I powiemy o kampanii Bezpieczny Dzień, przygotowanej przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Ogród, kawa, taras i żadnego malowania desek.
5: Zakup desek kompozytowych w edeska.pl to był świetny wybór.
4: Bo to deski z dużą zawartością drewna i bez potrzeby konserwacji.
5: Odporne na deszcz, śnieg, mróz, promieniowanie UV. Na taras, elewację i ogrodzenie.
4: A próbki przesłali nam wcześniej. Doskonale dopasowaliśmy deski do domu i ogrodu.
5: I kupiliśmy na edeska.pl z transportem pod dom. Deska kompozytowa na każde warunki. Tylko w edeska.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: 18 już prawie, poniedziałkowy wieczór przed nami. Za chwilę zaczynamy całą muzykę, zerkniemy też do prognoz. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
10: Sport w 30 sekund.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz na półfinale zakończy udział w turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista w meczu z Australijczykiem Alexem de Minorem skreczował w drugim secie przy wyniku 4-6, 2-3. Czas na czwarty i ostatni podczas trwającego zgrupowania mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Po efektownym zwycięstwie 6-0 nad Rumunią biało-czerwoni zagrają wieczorem w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną i liczą na lepszy występ niż 10 dni temu w Warszawie, kiedy zremisowali 0-0. Mecz o 20:45.
12: Sponsorem programu jest JC Klima Rzeszów. Sprzedaż, montaż i serwis klimatyzacji. www.klima-rzeszow.pl.
9: Pogoda. W nocy najładniej będzie na południu, tu bezchmurnie, nieco więcej chmur w centrum i na północy, ale nie powinno padać. Temperatura od 5 stopni w okolicach Rzeszowa i Tarnowa, 8 na przeważającym obszarze i 11 nad samym morzem. We wtorek na termometrach od 16 stopni na północnym wschodzie, 20 będzie w centrum, 22 na południu. Sporo słońca, choć rano na południu mogą pojawić się mgły.
12: Sponsorem programu była JC Klima Rzeszów. Sprzedaż, montaż i serwis klimatyzacji. www.klima-rzeszow.pl.
9: No to teraz jeszcze prognoza muzyczna, ta zawsze u nas dopisuje. Urszula i dmuchawce latawcy wiatr. Takie są plany na najbliższe minuty. Pojawi się też Tina Turner, a teraz zespół, który zrobił gigantyczną karierę na całym świecie. Ale o czym pewnie nie wszyscy pamiętają, na początku były potężne problemy z nazwą. I tę historię opowiem wam już za chwilę. Abba.

Janet w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej zespół ABBA. Zespół, który na początku swojej działalności miał problemy z nazwą, nawet rozpisali konkurs, no i wśród nadesłanych propozycji była nazwa Black Devils, czyli Czarne Diablice. No, niby ładnie, ale trochę chyba nie pasuje. W efekcie stanęło na nazwie, która wzięła się od pierwszych liter imion członków tego zespołu, czyli ABBA. No i wtedy pojawił się kolejny problem, ponieważ okazało się, że tak nazywa się też firma, która zajmuje się w Szwecji produkcją konserw. Zespół musiał uzyskać oficjalną zgodę firmy na posługiwanie się tym słowem. Zespół zgodę uzyskał pod jednym warunkiem, że, cytuję, nie przyniesie on wstydu owej wytwórni konserw. No, jak wiemy doskonale, wstydu nie było. Taką historię znalazłem w czeluściach internetu, historię związaną z nazwą ABBA. Teraz padnie inna nazwa, również doskonale znana, Kombi. No i już za chwilę podpowiem wam, jak zdobyć bilety na ich koncert do Gdańska.

Absolutnie pięknie, dmuchawcy, latawcy, wiatr i Urszula w Radiu Złote Przeboje. Urszula, która kiedyś w jednym z wywiadów, pamiętam, przyznała, że gdyby nie panowie z budki Suflera, no to jej kariera potoczyłaby się zupełnie inaczej. A propos budki, no to przed tym zespołem, nie wiem czy wiecie, jako support grał przed laty zespół Kombi. No właśnie, i tak dotarliśmy do punktu, do którego mieliśmy dotrzeć. Słuchajcie, mam dla was podwójne bilety na koncert Królowie Życia. 50 lat na scenie Waldemara Tkaczyka i Grzegorza Skawińskiego. W tym tygodniu zapraszamy się do Gdańska. Koncert w Ergo Arenie 24 października. Mam podwójne bilety i chętnie oddam w dobre ręce. Jak te bilety zdobyć? No, zapraszam na złoteprzeboje.pl. Tam czeka na was bardzo proste zadanie. Z czym kojarzą wam się Królowie Życia? W 5 słowach. Zapraszam gorąco. Na pewno przed 20 wybiorę najciekawsze odpowiedzi i nagrodzę biletami. Złoteprzeboje.pl, zapraszam na koncert, przypominam, 24 października w Ergo Arenie w Trójmieście.

0: Radiu Złote Przeboje i jej największy hit. No tak, nagrała w swoim życiu kilka płyt, ale po latach pamiętamy ją właściwie to tylko z tej piosenki. Tymczasem sprawdzałem, co ciekawego słychać na jej Facebooku. 30 lat od wydania debiutanckiej płyty. No i nie tylko Meja, ale też i internauci w komentarzach zastanawiają się, no co się stało i kiedy to minęło. Za chwilę Tina Turner i Lutricia McNeil, to jeżeli chodzi o panie. Panowie też się pojawią, Phil Collins między innymi.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgo.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
11: O, już zatrudniam.
12: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
14: A no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
18: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
19: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
20: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Margo. Meble na wymiar. Kraczkowa 1624. Wejdź na www.margomyślnikmeble.pl i umów się na bezpłatny pomiar.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
2: Reklama.
5: Złote przeboje w drodze.
6: Było tak miło, przyjemnie ciepło, a przed nami chłodna noc do 2 stopni, na południu po 12 nad morzem. Uwaga też na gęste mgły, które mają pojawić się w szczególności w południowej połowie kraju. A nogę gdzie zdejmujemy? Na pewno pod Poznaniem, bo na remontowanej trasie S5 na 9 kilometrach jedziemy jedną nitką w obu kierunkach i tworzą się tam spore zatory.
5: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

Always the Sun i zespół The Stranglers, czyli zespół, który swoją karierę zaczynał w zadymionych pubach w Wielkiej Brytanii, grając ponurą muzykę rockową. No, puby były zadymione, ponieważ to były jeszcze lata 70. Tymczasem w latach 70. tuż po The Stranglers na naszej scenie pojawił się zespół Kombi, jeszcze pisane przez jedno i. Zespół, w którym przygodę zaczynali Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński, na których koncert gorąco was zapraszam. Królowie życia, czyli 50 lat na scenie, to jest nie do uwierzenia, prawda? Jak owe początki kariery wyglądały, o tym porozmawiamy już za kilka minut. A w sprawie biletów do Gdańska zapraszam was niezmiennie na złoteprzeboje.pl. Czeka tam na was zadanie pod tytułem: z czym kojarzą wam się królowie życia? W 5 słowach.

0: Lutrysia McNeil w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Phil Collins, który pamiętam kiedyś w jednym z wywiadów odpowiadał na niełatwe pytanie dziennikarza. Co by było, gdyby kariera muzyczna nie potoczyła się tak, jak sobie to Phil Collins wykombinował? Kim mógłby być? Na to pytanie Phil Collins odpowiedział, że mógłby być na przykład zawodowym piłkarzem, a dokładnie bramkarzem. No, może, ja tego nie widzę za bardzo, ale skoro już o sprawach związanych z początkami karier, no to wyobraźcie sobie, że Grzegorz Skawiński, na którego koncert was dzisiaj gorąco zapraszam, no też nie od razu pomyślał o muzyce.
1: Oj, miałem różne pomysły. Muzyka była zawsze obecna w moim życiu i gdzieś tam bardzo chciałem być muzykiem, ale równie silną pasją było malowanie i to nie malarstwo ścienne, że tak powiem, tylko miałem nawet w pewnym momencie pewien dylemat, czy iść gdzieś tam bardziej w kierunku plastyki, czy może jednak muzyki. Ale muzyka wygrała i nie żałuję tego.
0: No i tak minęło 50 lat. Królowie życia, czyli 50 lat na scenie, Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk. W tym tygodniu zapraszamy się do Gdańska. Po godzinie 19 wręczę komuś bilety, no a na razie zapraszam na nasze strony internetowe. Czeka tam na was zadanie. Tu Radio Złote Przeboje, poniedziałkowa cała muzyka, za chwilę Dżemelia, Kasia Kowalska, no a teraz obiecany Phil Collins.

0: Kasia Kowalska, pięknie. Za chwilę 19:00 wiadomości sportowe. Sprawdzimy też pogodę, tym bardziej, że chodzą plotki, że w tym tygodniu ma się ona odrobinę zepsuć.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
9: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
14: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, Zencom Expo. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Rzeszowie. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, Zencom Expo. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Rzeszowie. Więcej na klubkuźnia.pl.
15: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
19: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Magda, wszystko w porządku?
20: Przepraszam, migrena.
21: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
20: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
22: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
24: Mamy niskie ceny.
25: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
26: Reklama.
27: To na pewno jeszcze w tej godzinie ktoś dowie się, że idzie na koncert zespołu Kombi Królowie Życia, 50 lat na scenie, Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. To niebawem, teraz czas na wiadomości sportowe.
28: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
29: Sport w 30 sekund.
30: Przemysław Pozowski, zapraszam. Po bezbramkowym remisie na Stadionie Narodowym dziś czas na rewanż. Piłkarska reprezentacja Polski zagra w Zenicie z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. Bez Roberta Lewandowskiego, który po otrzymaniu dwóch żółtych kartek wrócił już do USA. Mecz o 20:45. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju tenisowego w Pekinie, choć była o dwie piłki od odpadnięcia. Mecz z Donną Vekic trwał aż 2 godziny i 40 minut i zakończył się wynikiem 4-6, 7-6, 6-2. O ćwierćfinał Świątek zagra Iwo Jowicz.
28: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
31: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
27: Pogoda. Jutro na termometrach od 16 stopni na północnym wschodzie, 20 w centrum, 22 na południu. Sporo słońca, choć rano na południu mogą pojawić się mgły. I tak będzie jutro, w nocy najładniej będzie na południu, tu bezchmurnie, nieco więcej chmur w centrum i na północy, ale nie powinno padać. Od 5 stopni w okolicach Tarnowa i Rzeszowa, 8 na przeważającym obszarze, 11 nad samym morzem.
31: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
27: Zaglądałem też do prognoz na cały tydzień, no i wygląda na to, że w okolicach czwartku pogoda zacznie nam się delikatnie psuć. No może psuć to za duże słowo, kaprysić, och, tak będzie zdecydowanie lepiej. A skoro już o pogodzie mowa, no to teraz pojawią się cztery pory roku. Dla niepoznaki utwór będzie zatytułowany Wiosna. Ach, to ty.

Cześć, to jest fantastyczne Dance Trains i Money for Nothing w Radiu Złote Przeboje. Dlaczego to jest tak doskonały utwór? No może dlatego, że trochę pomagał wokalnie w tym utworze Sting, co dla wielu, jak się okazuje, jest zaskoczeniem. Sting 2 października obchodził kolejne urodziny, no ale pamiętam kiedyś w jednym z wywiadów zadano mu pytanie, czy myśli powoli o muzycznej emeryturze. 75 lat. Sting odparł tak, cytuję, lubię pracować, czy mógłbym przejść na emeryturę? Nie jestem pewien, czy potrafię to zrobić. Nie rozwinąłem w sobie tej umiejętności, żeby po prostu siedzieć i nic nie robić. No, tak swoją drogą to podejrzewam, że podobnie ma większość muzyków, choćby zespół Scorpions. Na emeryturę przechodzili kilka razy i zawsze z tej emerytury wracali z podkulonym ogonem. Sophie B. Hawkins teraz w Radiu Złote

0: Najsłynniejsza płyta świata, czyli album Thriller. 100 milionów egzemplarzy sprzedanych płyt. No, teraz to pewnie zdecydowanie więcej. Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. Po 20 nasza radiowa strefa gości. Dzisiaj pojawi się dobry duch polskiego show biznesu. No bo gdyby nie on, Urszula pewnie nie wydałaby albumu Biała Droga. Marek Kościkiewicz, czyli artysta wszechstronny, jeden z autorów sukcesu zespołu Demono, ale pisze też dla innych artystów. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że utwór Demony Wojny jest również jego autorstwa. Kawałek, w którym możemy usłyszeć i zobaczyć Krzysztofa Cugowskiego, no i jak się okazuje, z jego pojawieniem się w tym utworze były niemałe problemy. Ale zostały rozwiązane.
1: Było bardzo ciężko wtedy go złapać, bo był bardzo zajęty i to ciekawa historia, bo kiedy miał chwilę czasu, akurat okazało się, że uczestniczy w jakimś programie telewizyjnym i wręcz widać to było w czasie transmisji, że wychodzi ze studia, przyjechał do studia na Bemowo, gdzie nagrywaliśmy, a potem wrócił z powrotem i pokazał się znowu w programie. Także ten czas, kiedy go nie było na antenie telewizyjnej, to był czas, w którym on bardzo szybko i sprawnie zaśpiewał w studio tę piosenkę.
0: Więcej takich historii na pewno pojawi się dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. To po 20. Marek Kościkiewicz.

0: To jest chyba koronny dowód na to, że świat muzyki i świat filmu od zawsze żyły ze sobą w pełnej zgodzie. Irene Cara to był Oscar w roku 1980. Przypominam, moi drodzy, o biletach. Dzisiaj zapraszamy się do Gdańska. 50 lat na scenie Waldemara Tkaczyka i Grzegorza Skawińskiego. Koncert Królowie Życia to są ostatnie chwile, żeby pojawić się na naszych stronach internetowych. Tam czeka na Was zadanie.
1: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
3: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, Zencom Expo. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Rzeszowie. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, Zencom Expo. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Rzeszowie. Więcej na klubkuźnia.pl.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Zapraszamy Was na oficjalną ceremonię ważenia przed galą XTB KSW 122. Galeria Rzeszów. W piątek od godziny 17 zapraszamy do Strefy Fana, a od 19 na oficjalne ważenie zawodników w gali XTB KSW 122. Galeria Rzeszów. Przyjdź i poczuj przedsmak emocjonujących pojedynków. Piątek od godziny 17 w samym sercu miasta.
13: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
19: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
20: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
21: Jak każda prawdziwa kobieta, kocham buty. W salonie Bucik wybrałam już bajeranckie trampki do szkoły i super wygodne sandałki z letniej wyprzedaży. Wypatrzyłam też kapitalne kozaczki z nowej kolekcji jesień-zima. A moja siostrzyczka mierzy swoje pierwsze buty do nauki chodzenia marki Emel.
22: Profesjonalny salon obuwniczy dla dzieci Bucik zaprasza po buciki do szkoły z nowej kolekcji na jesień-zimę.
23: Uwaga! Teraz salon obuwniczy Bucik. Rzeszów, Galeria Grafika, pierwsze piętro oraz salon Tex Przemyśl. Wincentego Pola 17. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu emyślnikbucik.pl.
0: Au!
1: Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
24: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
25: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
26: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
25: A, no to w Media Expert.
27: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
28: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
29: Nie, jakie to składniki?
28: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
29: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
28: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita. Reklama.

0: Sen się spełni, zespół Kombi. No, można chyba powiedzieć, że sen się spełnił, bo 50 lat na scenie, no to nieczęsto się zdarza. Taki koncert, no to raz na pół wieku. W Gdańsku będzie można usłyszeć i zobaczyć Waldemara Tkaczyka i Grzegorza Skawińskiego, koncert Królowie Życia. No i na ten koncert już za chwilę będę wręczał bilety. Ale jak się okazuje, panowie znają się nieco dłużej niż 50 lat, poznali się jeszcze w szkole.
1: Graliśmy od pierwszej klasy ogólniaka, był to 68 chyba rok. Spotkaliśmy się 1 września, przypadkowo dogadaliśmy się, że interesuje nas jakaś tam muzyka, te same rzeczy, no i zaczęliśmy knuć.
0: I oby jak najdłużej knuli. Chris DeBarge teraz w Radiu Złote Przeboje, no a za chwilę bilety na Kombi.

0: Bonnie Tyler w Radiu Złote Przeboje, no niestety od pewnego czasu wielka nieobecna. Dobrze, teraz już to, na co wszyscy czekamy, czyli bilety na koncert pod chyba wszystko mówiącą nazwą Królowi Życia. 50 lat na scenie Waldemara Tkaczyka i Grzegorza Skawińskiego. Na złoteprzeboje.pl czeka na was zadanie pod tytułem: z czym kojarzą wam się Królowie Życia w 5 słowach? No i jest ze mną Dorota. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dzień dobry.
0: Czy Dorota jest fanką kombi od zawsze, czy od niedawna?
1: Od zawsze.
0: Ale od 50 lat, czy...
1: Nie no, kapkę mniej.
0: No, bez przesady. Dorota, czy ty pamiętasz, co napisałaś, czy przypomnieć?
1: Proszę przypomnieć, bo jestem w takich emocjach, że co drugie słowo. Pamiętam.
0: Klasa, ponadczasowi, wczoraj, dziś, jutro.
1: Tak, zgadza się, moje.
0: To co, widzimy się przed sceną?
1: Tak, oczywiście, super, dziękuję.
0: No, ja myślę. No to słuchaj, pozdrawiam gorąco w takim razie.
1: Bardzo dziękuję ślicznie.
0: Ale fantastycznych waszych propozycji w temacie skojarzeń jest zdecydowanie więcej. Z czym kojarzą się Królowie Życia w 5 słowach? Tym razem witam Jarosława. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Tak mi się wydaje, że Jarosław to jest fanem kombi od zawsze.
2: No i wielu innych jeszcze, ale też również jak najbardziej.
0: Bo napisałeś tak: młodzieńcze lata na weselu do rana.
2: Tak, bo w zasadzie pamiętam bardziej od takich małych lat, gdzie jeszcze rodziców widziałem, jak bawią się przy tych piosenkach.
0: Czyli co, to może być 50 lat, odkąd jesteś fanem kombi?
2: O nie, nie, nie mam. Mam 33 lata.
0: No dobrze, troszkę mniej. Nie wiem, czy do rana, ale będziesz się bawił w Gdańsku na koncercie zespołu Kombi w takim razie. Co ty na to?
2: Świetna wiadomość, naprawdę. Zaskoczenie.
0: To słuchaj, to widzimy się w takim razie przed sceną.
2: Dziękuję bardzo.
0: A kolejne bilety na pewno pojawią się już jutro w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje.

0: To zespół Fine Young Cannibals w programie Cała Muzyka. Powoli zbliża nam się strefa gości. Po 20 artysta bardzo niezwykły. Pisze dla siebie, ale pisze też i dla innych. Marek Kościkiewicz, jakiego nie znaliście w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. To już za kilka minut.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro Dzień Borsuka, czyli patrona Wozu Bojowego Polskiej Piechoty.
3: Z tej okazji poszukamy równie groźnych nazw dla innych wojskowych sprzętów.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl

0: Margo. Meble na wymiar. Kraczkowa 1624. Wejdź na www.margomyślnikmeble.pl i umów się na bezpłatny pomiar.
1: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, Zencom Expo. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Rzeszowie. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, Zencom Expo. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Rzeszowie. Więcej na klubkuźnia.pl.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
13: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
14: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
13: No, ci panowie z Media Expert.
14: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
15: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

Pora już na strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce artysta, bez którego pomocy swoich płyt nie nagrałyby na przykład Kaja albo Urszula. Dobry duch polskiego showbiznesu, czyli Marek Kościkiewicz, jakiego nie znaliście. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. To już za kilka minut.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Z pewnością, jeżeli chodzi o show biznes, czy to polski, czy światowy, jedno słowo jest nadużywane od pokoleń. Słowo legenda. Ale w tym przypadku akurat pasuje idealnie, no bo przecież gdyby nie on, polska muzyka wyglądałaby zdecydowanie inaczej. I nie chodzi tylko i wyłącznie o zespół Demono, a o wiele płyt innych artystów, za których sukcesem stoi właśnie on, Marek Kościkiewicz.

0: Lista muzycznych sukcesów jest bardzo długa. Wystarczy wspomnieć Demono, ale też współpracę z innymi artystami. Nie wiem, czy wiecie, że jedna z płyt Urszuli nigdy by nie powstała, gdyby nie właśnie Marek Kościkiewicz. Ta historia na pewno dzisiaj pojawi się w pewnego razu w muzyce, ale początek to oczywiście zespół Mono. Zespół założony przez Marka Kościkiewicza, basistę Piotra Kubiaczyka i perkusistę Dariusza Krupicza. Niedługo później do zespołu, który zmienia nazwę na Demono, dołącza m.in. Robert Chojnacki i Andrzej Krzywy. I tak oto w 1989 roku historia polskiej muzyki zaczyna pisać się na nowo. Czy Marek Kościkiewicz ma intuicję, która podpowiada mu, co może stać się hitem, a co niekoniecznie?
1: Często z 5-6 piosenek tylko ta jedna ma szansę na to, żeby się przebić i często nie wiemy, która będzie tym właśnie hitem, ale na sukces składa się bardzo wiele rzeczy, bo to jest oczywiście piosenka, to jest tekst, na który zwracam uwagę, i tekst jest bardzo istotny. Ale ważna też jest osobowość wykonawcy, to kim jest, jak to sprzedaje, w jaki sposób komunikuje się z publicznością. No więc to jest bardzo wiele elementów, na które się składa sukces. I myślę, że to jest też nie tylko intuicja, ale doświadczenie wielu lat pracy w tej branży.

0: się spełni.
1: Dzisiaj w pewnego razu w muzyce Marek Kościkiewicz. Rozpiętość i różnorodność repertuaru, który stworzył, jest przeogromna. Od muzyki zespołu Blok 27, ale Marek Kościkiewicz napisał też piosenkę dla Dody czy Patrycji Markowskiej. Czy pisząc, czy tworząc, Marek Kościkiewicz ma przed oczyma wokalistę lub wokalistkę, która potem będzie tę piosenkę śpiewać? Czy Marek Kościkiewicz próbuje wejść w skórę przyszłego wykonawcy?
2: Raczej tak, dlatego że to jest jednak takie adresowanie, czy dedykowanie piosenki jest, ma sens. Oczywiście zdarzają się przypadki, że jest piosenka, która leży gdzieś w szufladzie i przyjeżdża czy artysta, który szuka czegoś dla siebie i okazuje się, że w tej szufladzie są rzeczy, które dzięki temu mogą ujrzeć światło dzienne. Ale fajniej i ciekawiej jest pisać dla kogoś, kiedy zna się tą osobę, kiedy można też pod kątem głosu, pod kątem możliwości, pod kątem jakiegoś wyrazu wokalu piosenkę odpowiednio napisać. Jeśli chodzi o piosenki na przykład dla Dody, to była piosenka, która była dla niej adresowana i też nie obyło się bez jakiegoś ciekawego tutaj scenariusza, bo ja tą piosenkę napisałem dla niej i to nawet chyba na wyjeździe. Jeden z moich kolegów realizował jej płytę i zapytał mnie, czy czegoś bym dla niej nie zrobił. I ja złapałem bardzo szybko temat, zrobiłem tą piosenkę, wysłałem ją i potem była długa cisza, nic się nie działo. I Doda przyjechała do mnie do studia i spytała się, czy jestem autorem Szczęśliwego Nowego Jorka. Ja powiedziałem, że tak. To spytała się, czy ja mogłem dla niej coś napisać. Ja mówię, ale ja już dla ciebie napisałem, wysłałem ci coś. A ona powiedziała, że nie pamięta. Okazało się, że ta piosenka do niej nie dotarła. Kiedy ją puściłem, to okazało się, że natychmiast podchwyciła ten temat. Zaproponowała tylko, że napisze własny tekst. Ja się oczywiście zgodziłem na to, bo uważam, że jeżeli wokalista czy artysta może śpiewać swój tekst, to brzmi to wiarygodniej i prawdziwiej. No i tak powstała ta piosenka. Trafiła na reedycję płyty i tą płytę rzeczywiście promowała już w drugim wydaniu.

0: skoro już przywołaliśmy tytuł Szczęśliwego Nowego Jorku, to z tą piosenką też wiąże się bardzo niezwykła historia. Historia, którą opowiedział nam Artur Gadowski.
1: To jest w ogóle, wiesz, to jest pomysł Marka Kościkiewicza, to jest jego kompozycja. I to się akurat zbiegło w czasie z tym, że ja w 96 roku zacząłem robić jakby swój materiał solowy. Wiesz, zespół akurat, że tak powiem, szedł w rozsypkę w tym momencie. Ja miałem jakieś tam piosenki, które wiesz, przez lata gdzieś mi się zbierały w szufladzie. Między innymi tam nagrałem wtedy piosenkę, którą napisałem, jak miałem chyba z 16 lat. Pamiętam wtedy, wiesz, nigdy nie znalazła uznania, a wykorzystałem później na swojej solowej płycie. No i ważne, przygotowywałem tą płytę i tak i zadzwonił Marek któregoś dnia i mówi tak, mówi, słuchaj, wiesz co, powstaje taki polski film, tutaj mi opowiada, wiesz, tam mniej więcej, i poproszono mnie, żebym zrobił muzykę i ja po prostu, mówi, skomponowałem piosenkę i wydaje mi się, że ty jesteś jedyną osobą, która może to zaśpiewać. No wiesz, skoro jestem jedyny, to nic na to nie poradzę. Wiesz? No i następnego dnia, dosłownie następnego dnia byłem już w studio i nagrywaliśmy piosenkę. Z tym napisaniem to okazało się, że tak do końca jeszcze jej nie napisał, tylko ona powstawała trochę na kolanie jeszcze tam w studio, no ale mniejsza z tym. W każdym razie to jest, wiesz, jak ktoś mnie pyta jakąś tam moją ulubioną piosenkę, to jest to jedna z moich ulubionych piosenek, rzeczywiście.
0: Takich ulubionych piosenek Marek Kościkiewicz ma na swoim koncie zdecydowanie więcej. O niektórych z nich nawet nie wiedzieliśmy, że są jego autorstwa. Nasze spotkanie z Markiem Kościkiewiczem jeszcze się nie kończy. Zostańcie koniecznie z nami.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka, fantastyczna Edyta Bartosiewicz. Ja pamiętam przy okazji premiery jednej z twoich poprzednich płyt, tej, na którą tak długo czekaliśmy, wspominałaś w wywiadach, że ogromnie bałaś się tego powrotu. Jak do nagrywania muzyki podchodzisz teraz?
1: Kiedy mówiłam, tak?
0: Wiesz co, przy okazji tej płyty, która się ukazała.
1: Renowatio, tak, rzeźba. Tak. Już nie pamiętam, wiesz, to widzisz, jak człowiek sobie trudne emocje
0: wypiera
1: z pamięci, ale na pewno był to dla mnie trudny czas, ponieważ wracałam z płytą, która, przyznaję się szczerze, której po prostu nie do końca nie lubiłam, tak? Mhm.
0: Ja nie tak dawno jechałem z Krakowa do Warszawy w nocy samochodem i puściłem sobie inne twoje muzyczne dziecko, czyli Sen. No i przy okazji, nie wiem, koziorożca, urodzin i tatuażu, tak sobie pomyślałem, Boże, jakie te piosenki są pięknie skomponowane, zagrane, zaśpiewane, nagrane. Zresztą, no nie tylko
1: to
0: ja...
1: To była zasługa mojego eksmęża, Leszka Kamińskiego. Miałam to szczęście, że zawsze pracowałam z bardzo dobrymi realizatorami dźwięku. To było moje wielkie szczęście i do dzisiaj bardzo przywiązuję do tego wagę, z kim pracuję, jeśli chodzi o dźwięk. Bo nie ukrywam, jest to taka bolączka troszeczkę naszych, naszych realizacji.
0: Ale nie tylko ja tak uważam, bo ta płyta po 3 latach od premiery miała potrójną platynę, to było chyba 300 tysięcy.
1: Coś nawet nie pamiętam.
0: Albo 600, więc pewnie...
1: A ile się jeszcze na pirackim rynku wtedy sprzedawało,
0: pewnie,
1: wiesz?
0: Obecnie się sprzedała w, nie wiem, milionie egzemplarzy. Czy taka płyta, czy taki sukces, jak się na to patrzy z perspektywy wielu lat, czy to nie jest przypadkiem swego rodzaju obciążenie?
1: Ale w sensie?
0: No nie wiem, czy nie zastanawiasz się, czy na przykład następną płytą
1: A, żeby to przeskoczyć.
0: Zbliżysz się do tego wyniku?
1: Nie.

0: o tym w ogóle nie myślę. To, co było w ogóle w latach 90. w zeszłym wieku.
1: W zeszłym wieku,
0: to już tak. To jest dla mnie passé. Cieszę się, że te numery wciąż są żywe, grane i to jest dla mnie największa jakby nagroda, ale ja wiem, że ja idę do przodu i ja potrzebuję świeżej krwi. Mhm. Wiesz, tu się musi dziać. Ja nie mogę, nawet jak słucham tych piosenek, one są fajne, ale one brzmią już dla mnie archaicznie.
1: Edyta Bratusiewicz, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, znalazłem taką wypowiedź, że często towarzyszy ci swego rodzaju syndrom dzieła absolutnego, czyli chcesz coś poprawiać. Czy jak słyszysz swoje piosenki w radiu obecnie, te starsze, jaka jest twoja pierwsza myśl? Że chciałabyś coś poprawić? Czy one są dziełem kompletnym na
0: Nie, absolutnie. Ja nie wiem, skąd ty masz ten cytat, że ja chciałabym cały czas poprawiać. Absolutnie to w ogóle przylgnęła do mnie, powiem ci, taka łatka. Ona nie jest taką łatką w gruncie rzeczy. No niby jest fajnie, tak? Że ja taką perfekcjonistką jestem. Ale to jest nieprawda. Mhm. To dlatego to narosło właśnie przy tej płycie Renovatio, kiedy ja jej nie mogłam skończyć i jakby opowiadano historię, że ja jej nie kończę, bo jestem perfekcjonistką. Ale inny był powód, prawda? Niekończenia tej płyty. I ten perfekcjonizm troszeczkę tak do mnie przylgnął. Może troszeczkę w zbyt dużym stopniu, aczkolwiek fakt faktem, że staram się wykonać swoją pracę jak najlepiej. I muzycy, którzy ze mną, w ogóle ludzie, którzy ze mną pracują, potwierdzą to. Ale czy to można nazwać perfekcjonizmem? Nie sądzę. Po prostu chcesz dobrze wykonać swoją pracę, chcesz być zadowolony z tego. Dla mnie to jest praca, tak? To moje hobby to jest praca i jestem przeszczęśliwa, że mam taką pracę. Ale słuchając piosenek w radio, po prostu cieszę się, że one są wciąż puszczane i że komuś mogą sprawić przyjemność, wiesz. Ktoś może mieć fajny dzień dzięki nim, ktoś się może z nimi utożsamiać, bo jednak dużo takiego zwrotu od ludzi miałam, że wiesz, co jest najfajniejsze, że stajesz się w pewnym momencie częścią czyjegoś życia. Mhm. Nie znasz tej osoby, a jesteś tak bliski jak rodzina.
1: Czy po premierze piosenki zdarza ci się posłuchać samej siebie? Lubisz samą siebie słuchać?
0: Znaczy odsłuchać tę piosenkę? Mm. No pewnie, no muszę je posłuchać. Po premierze. Dla mnie premiera jest w studio, wiesz? Dla mnie premiera jest w studio, jak zamykam numer, zgrywam i premiera jest u mnie w samochodzie, w odtwarzaczu i wtedy jest premiera. Ale po premierze też na przykład lubię posłuchać w radio, bo ciekawa jestem, jak to brzmi, prawda? Czy udało się taki miks zrobić? Wiesz, ja jestem też, pracuję nie tylko jako artysta, nie jako tam twórca, ale jeszcze jako producent. Ale generalnie ostatnie słowo zawsze do mnie należy, wiesz. Czy w miksie, czy w ogóle w aranżu i to ja podejmuję decyzje wszystkie, jak to będzie na końcu. Także ciekawi mnie nawet, jak to potem brzmi, bo często takie dosyć niepopularne decyzje a propos miksu i dlatego tak ważne jest dla mnie, jak to brzmi. Jeżeli brzmi dobrze, to mówię, no dobra, no to przynajmniej nie zrobiłam jakiegoś błędu, tak? I nikt nie będzie miał do mnie tam, z kolegów nikt nie będzie miał pretensji. Mhm. Ale wiesz, no to zawsze jest miło usłyszeć swój numer w radio. Mhm. To wiesz, to tak jakby, no twórca po prostu, wiesz, no wie, że jego dzieło żyje i ma jakąś wartość. No przecież ja nie robię tego do szuflady.
1: Edyta Bartosiewicz, dzisiaj w programie Cała Muzyka. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami koniecznie.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
0: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Edyta Bartosiewicz. Ja pamiętam, jak to w latach 90. byłaś porównywana do Janis Joplin. Jak na takie porównania reagujesz, reagowałaś?
1: To była moja wina. To była moja wina, bo przede wszystkim wykonywałam tam chyba dwie jej piosenki. Taka byłam też wtedy, wiesz, ja ciągle jestem zbuntowana, ciągle w inny sposób. Wtedy byłam młodą dziewczyną. Troszkę taki entourage miałam w kwiaty, czyli wiesz, dziewczyna kwiat, lata 60.
2: Z pazurem.
1: No tak, bo ja mam taki charakter. Ja już wiem, że mam taki charakterek i on czasem czyni dobrze, a czasami źle. Czasami cierpię przez niego, a czasami coś zyskuję. I wtedy śpiewałam dwa numery. Śpiewałam Oh Lord, won't you buy me Mercedes Benz. To śpiewałam z tą chrypką, tak, że od razu, wiesz, media podłapały, że to jest, że ja śpiewam jak Janis Joplin. Ja nigdy nie chciałam być Janis Joplin, ponieważ ona była jedyna w swoim rodzaju, a wszyscy, którzy próbują kogokolwiek naśladować, tak jeden do jednego, są od razu na straconej pozycji. Mhm. Ponieważ odbiorca i tak zawsze wybierze oryginał, a ty będziesz uważany za po prostu marnego podrabiającego. Mhm.
0: Teraz troszeczkę pogdybamy, bo znalazłem taką twoją wypowiedź. Gdybym była 5 centymetrów wyższa, zostałabym w siatkówce i nie rozmawialibyśmy o muzyce.
1: Prawdopodobnie tak.
0: Ale teraz to pewnie byłabyś trenerką. Wyobrażasz sobie siebie w takiej roli?
1: Oczywiście. Wciąż kocham siatkówkę. Oglądam wszystkie mecze. Bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Dziewczyny też fajnie grają. Lubię oglądać ligę włoską. Tam są zawodniczki, które ja lubię. Wszystko śledzę. Wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, mówię, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika, Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz, a tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami. Także to jest kwestia wielu czynników, że na przykład jest się dobrym zawodnikiem. Można być bardzo wysokim i można być słabym zawodnikiem, tak? Ale ja myślę, że znam kilku trenerów na świecie, którzy nie byli jakimiś mega zawodnikami, a są świetnymi trenerami. Także to jest możliwe.
0: Wiesz, ja marzyłem o karierze koszykarza.
1: No widzisz, ale
0: potem się dowiedziałem, że jest John Stockton i zacząłem go podziwiać, a w sumie Stockton jest ode mnie wyższy, nie wiem, może o 3 centymetry.
1: Ja nie znam akurat, kto to jest John Stockton.
0: W NBA grał. Przed laty.
1: Wiesz co, nie interesuję się tak koszykówką, bo ja nie przepadam za sportami, które mają bezpośredni kontakt. Mhm. Dlatego siatkówka mi się tak podoba, bo jest taka
0: sterylna.
1: No, że chyba, że ktoś ci przy bloku tam, jak będziesz opadał, ktoś ci na nogę nastąpi. Zdarzają się takie różne, wiesz, kontuzje, niefortunne spotkania, nawet przez siatkę.
0: Przeskoczymy na jedną z twoich poprzednich, do jednej z twoich poprzednich płyt. Piosenka pod tytułem Orkiestra Tamtych Dni. Piosenka o mieszkańcach twojego bloku.
1: Tak,
0: z dzieciństwa.
1: Polska 113.
0: Ale poszperałem trochę i kilku postaci zabrakło w tej piosence. Na przykład Heniek Płatek.
1: Tak, Henka, ale ja o Heńku tyle powiedziałam, że Heniek już na was widzisz, on żyje swoim życiem. On już ma, on ma zagwarantowane miejsce w historii. O.
0: Heniek Płatek to jest, przypomnijmy, gdyby ktoś nie wiedział, to był mój którego potarmosiłaś mocno i uciekłaś, tak?
1: No tak, musiałam się Henkowi postawić, ponieważ Heniu był ode mnie chyba młodszy o rok i w ogóle to się mówiło, że on był taki konus. Mhm. Konus to taki niski chłopiec, tak? Ja byłam od niego wyższa, a on i tak mnie ciągnął za włosy i tak mnie tam poszturchiwał i pewnie robił to z miłości jakiejś takiej dziecięcej. Ja tego nie rozumiałam, on mnie drażnił. To był syn pani dozorczyni. Ja pozdrawiam w ogóle Henia, jeżeli słucha w ogóle naszego wywiadu. Mam olbrzymi sentyment. No i kiedyś po prostu mu przylałam.
0: I uciekłam.
1: Tata mi kazał, bo ja poszłam do taty i mówię: tato, coś zrób coś z tym Henkiem, bo on mnie tak maltretuje, męczy. A ojciec do mnie mówi: to jeśli sama się z nim rozpraw. I taki mój ojciec właśnie tak mi doradził.
0: Gdyby twoje życie się potoczyło tak, że musiałabyś zmienić kraj, ale mogłabyś sobie wybrać, to wylądowałabyś z powrotem w Londynie?
1: W Londynie albo w Nowym Jorku. Bardzo lubię Nowy Jork. To jest taka trochę Europa w Stanach.
0: Edyta Bartosiewicz, jakiej nie znaliśmy dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,1.

0: wśród gości programu Cała Muzyka, Edyta Bartosiewicz. Radośnie sobie podróżujemy przez kilkadziesiąt lat muzyki. Tę radość chyba też widać na twoim Facebooku, bo zaglądałem tam i znalazłem bardzo piękne zdjęcie. Ty przewieszona przez piecyk gitarowy z gitarą pod pachą i dopisek: kiedyś miałam więcej fantazji, ale komentarze mnie urzekły.
1: Zdecydowanie.
0: Bo dominuje opinia pod tytułem, że wcale, że nie, że teraz też masz fantazję.
1: Oczywiście, przecież ja tak kokietuję troszkę. No ale faktem, że nie wiem, czy bym się teraz położyła tak na wzmacniaczu. Nie wiem, czy zniósłby to mój przede wszystkim kręgosłup. No to była szalona sesja z Piotrkiem Porębskim. To robiliśmy dla jakiegoś magazynu kobiecego. Bardzo fajne zdjęcia. Wrzucam od czasu do czasu jakąś taką ciekawostkę i sama jestem zaskoczona, bo to w ogóle ktoś mi podesłał to zdjęcie. Ja zapomniałam już o tej sesji.
0: Ja podejrzewam, że ja bym się położył w taki sposób, ale bym się już nie podniósł.
1: No to ze mną mogło być tak podobnie właśnie.
0: Słuchaj, skoro poruszyliśmy temat upływu czasu, to ja pamiętam, z Muńkiem Staszczykiem niedawno rozmawiałem, zadałem mu dość dziwne pytanie, ale ponieważ odpowiadając na nie szczerze się ubawił, to zadam je również tobie. Gdybyś Edyto Bartosiewicz spotkała tę Edytę Bartosiewicz z początku kariery, to co byś jej powiedziała? Co byś powiedziała samej sobie? Trudne pytanie.
1: Proste. Ja bym zacytowała frazę z piosenki Have to Carry On. Aha. There's so many reasons, I just have to carry on. To jest coś, co mnie prowadzi przez całe moje życie i przez ostatnie, tak jak mówiłam, no, ta droga była bardzo wyboista w moim przypadku i musiałam się poukładać sama ze sobą, ze światem, i teraz zaczynają być tego efekty bardzo dla mnie pozytywne. Jestem szczęśliwa, że odzyskuję zdrowie, energię odzyskuję, ale to dlatego, że ani na moment nie zwątpiłam, że może tak się stać.
0: Dzisiaj, moi drodzy, Edyta Bartosiewicz, której dawno u nas nie było w naszym radiowym studiu, trochę sobie podróżujemy w czasie i przestrzeni. Ja zauważyłem, że na twoim Facebooku całkiem sporo zdjęć sprzed lat się pojawia. Nawet napisałaś, że Andrzej Georgiew sporo tych zdjęć mi narobił, to był cytat, i części nawet nie pamiętasz.
1: Ale tak, właśnie... Też ktoś mi podesłał tę sesję i w ogóle nawet nie rozpoznałam siebie. No widocznie to ja w ogóle byłam w szoku, że Andrzej już nie żyje. To wspaniały fotograf. Miałam z nim chyba dwie sesje i właśnie taką jedną łysą, jak byłam ścięta na zapałkę. I tam pewnych, niektórych ujęć w ogóle nie znałam. Widocznie one były w jego portfolio, które w tym momencie wchłonął internet. Mhm. I po prostu to takie zdjęcie z koralami naszej, to był szok. Ja nie noszę korali. Coś i dlatego tak nawet z premedytacją włożyłam to zdjęcie właśnie w koralach. Mhm.
0: Edyta Bartosiewicz, jakiej nie znaliście, to trzeba koniecznie zobaczyć. Zapraszamy na Facebooka. Pamiętam, w jednym z wywiadów wspominałaś o spotkaniu z zespołem Blondie. Powiedziałaś, że
1: Nie z zespołem.
0: Powiedziałaś, że było ciekawie. Jak rozumiem, ta kolacja się

0: przyciągnęła, tak?
1: Nie, nie, nie. Było ciekawie, bo ona się bardzo ekstrawagancko zachowywała. Aha. Karmiła mnie na przykład swoimi, karmiła mnie swoimi owocami morza, co przyprawiało, widziałam o taką złość osobę, z którą przyszła. Także to nie, on, ale ja uwielbiam Blondie. Uwielbiam w ogóle Debbie Harry. To jest, była tak przemiła dla mnie. Mówiła, że oczywiście zaprasza mnie do studia, bo ona wtedy nagrywała płytę, żebym wpadła do studia. No ale wiadomo, że nikt się nie będzie tam dopytywał i na siłę jej się zwalał w trakcie nagrań, więc to było takie grzecznościowe, ale samo bycie z nią, spożywanie kolacji w bardzo ciekawych okolicznościach, to było mega punk rockowe wręcz. Co się działo. To w ogóle była fajna restauracja. Ciekawa sytuacja była taka, że obrażano tam kelnerów i kelnerzy obrażali gości. To jakoś tak to miało być, ale to rzeczywiście działo się na bardzo ciekawym pułapie, ale ekstrawagancka knajpa, tak.
0: No to u nas też się to czasami zdarza, chociaż...
1: Tak, tylko to chyba nie jest akurat, że tak powiem, wpisane status lokalu.
0: Edyta Bartoszewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, w jednym z wywiadów wspominałaś o tych trudnych chwilach, w których przechodziłaś proces uzdrawiania siebie. Czy artyści, jak to ktoś ładnie powiedział, bardziej mielą emocje?
1: Możliwe, że tak jest. No ja mogę tylko mówić o sobie. No ja bardzo mielę. Zaczęłam ich być bardzo świadoma i też świadoma jestem tego, jaki mają wpływ na moje życie i na moje zachowanie, i na decyzje. Ale czy ogólnie, czy to jest taka zasada? Nie, nie potrafię powiedzieć. Wiesz, no o tyle na pewno bardziej to artyści mielą emocje, bo o nich piszą, tak? W teksty są najczęściej o emocjach. Więc... A potem śpiewają swoje teksty, więc mielą to i mielą w nieskończoność.
0: Ależ nam się poważnie zrobiło na koniec.
1: Słuchaj, właśnie chciałam powiedzieć, że bardzo śmiesznie.
0: Jeszcze eksperyment pod tytułem Co by było gdyby. Dokopałem się do niezwykłej informacji, o której powiem szczerze, nie wiedziałem. Co by było gdyby hymn Moja i Twoja Nadzieja kończył się inaczej? Bo ty chciałaś zmusić Czesława Niemena, żeby tam zaśpiewał frazę Dziwny jest ten świat. On nie chciał.
1: Ale to było w wersji tej dla Powodzian.
0: Tak.
1: Tak, to jest wersja z 97 roku, ponieważ Katarzyna Kanclerz poprosiła mnie, żebym jakby ustawiła kolejność wykonań, czyli kto kiedy wchodzi, jaką frazę śpiewa. I żeby ogólnie ogarnąć cały ten numer od strony wokalnej. I tak mi się po prostu, jakoś słyszałam to, że jak już tam koda, jest koda tej piosenki, właśnie koniec. Moja i Twoja Nadzieja. Tam wszyscy śpiewali chórem, bo oczywiście zwrotki i refreny. Nie, chociaż zwrotki były jakoś tak pojedynczo, każdy indywidualnie po jednej frazie wykonywał. To gdzieś słyszałam, że w pewnym momencie tam na samym końcu powinno wejść Dziwny jest ten świat. I to byłoby tak piękne, to by tak połączyło te dwa hymny ze sobą, niezwykłe piosenki. Związało je na zawsze z tym przesłaniem takim bardzo budującym. Ale Czesław się nie zgodził. I nie zrobił tego w żaden taki jakiś sposób niemiły. Po prostu był jak zwykle czarujący i uroczo mi odmówił.
0: Ale ty podobno jak słyszysz ten utwór, to słyszysz.
1: Ja tak. Ja cały czas słyszę Czesława, jak on tam śpiewa. I chociaż mi odmówił. Ale jestem o jednej rzeczy przekonana, że gdyby to zrobił i usłyszał, to by już nigdy nie chciał usunąć tej frazy z piosenki. Bo naprawdę to byłoby świetne.
0: Szkoda. Edyta Bartoszewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Niestety nie udało nam się o wszystkim porozmawiać, ale to następnym razem, bo zapewne ponownie się zobaczymy, mam nadzieję.
1: Na pewno.
0: Edyta Bartoszewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pięknie, dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.

0: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
4: Bo nie mam żadnych objawów.
5: Bo nie mam czasu.
6: Bo boję się diagnozy.
7: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
8: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
3: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku.